0: SK2 Jelenia Góra.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: zdań jak dworec w Warszawie. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: Partnerem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Początek tygodnia w Jeleniej Górze, raczej z chmurami. Dziś po południu, wieczorem możliwe drobne opady deszczu. A chmury będą zakrywać niebo praktycznie przez cały dzień. Maksymalnie 15 stopni na plusie w Jeleniej Górze. No i taka temperatura utrzyma się do połowy tygodnia. Jutro 14, pojutrze 15, ale końcówka tygodnia już bardziej słoneczna i do tego możemy spodziewać się ocieplenia.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Jedna Rosja wygrywa wybory do rosyjskiej Dumy. Według częściowych wyników partia Władimira Putina zdobyła ponad 57% głosów. Do Dumy mają wejść także 4 ugrupowania lojalne wobec Kremla. Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do wyborów. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Małopolscy policjanci zatrzymali sprawców włamania do jubilera w Limanowej. Do kradzieży doszło w piątek w jednej z galerii handlowych. Złodzieje wpadli wczoraj w wynajmowanym apartamencie w centrum Krakowa, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
2: Policja zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
4: Dla mnie to większe wydarzenie, dlatego że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało. Także bardzo się cieszę.
5: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
2: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
6: SK2 Sport.
2: Zwycięstwa Lecha i Legii w Ekstraklasie. Lech przegrywał z Radomiakiem już od 16 sekundy, ale wygrał aż 5-1. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To pierwsza wygrana wojskowych z tym rywalem od prawie 4 lat. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Atletico Madryt pokonało u siebie Real 2-1. Królewscy nie mogli pogodzić się z porażką. Trener José Mourinho przyszedł na konferencję z kartkami ze zdjęciami, które jego zdaniem pokazywały brutalne faule, za które dwóch piłkarzy Atletico powinno zostać wyrzuconych z boiska.
7: No i mamy 2 minuty po godzinie 6. Poczekajcie, bo który to jest jej mikrofon? Ten?
8: No, o tak, bingo, ten. Dobrze.
7: Jest, udało się. No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przywitać Państwa bardzo miło i serdecznie.
8: W ten zimny poniedziałek.
7: Jaki zimny, zobacz.
8: Deszczowy, proszę.
7: Ja się dzisiaj zastanawiałem, co na siebie założyć. I w zasadzie pomyślałem sobie nic. No właśnie. Ale jednak założyłem koszulkę z krótkim rękawkiem. Będzie ciepło, moi drodzy, i my się o to postaramy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Antonina van Dessel, dobrze powiedziałem?
8: Bardzo pięknie, tak jest,
7: no
8: poniedziałek,
7: i w końcu.
8: Bingo, jesteś super rano, w poniedziałek, taki świeży, fresh.
7: 2 tygodnie i się nauczyłem, widzicie, a fresh? Bo to wiesz co, to jest ten, antyperspirant się nazywa. Dobrze, lecimy, Agnieszka Chylińska już teraz.

0: Заскакуємо ще, а ку-ку, а я зараз ти.
1: Що ви так кричите, аж мені заткало.
2: Ну, аж ти заскочило.
0: Але то ми наше було, а ку-ку, і ти що?
2: А я ж ті повторю того другий раз.
0: А зараз ти.
1: Кукуруку.
0: Кукуруку, добре. Добре, троя сядай. 9 минут по 6. Czułe dzień dobry się z państwem w poniedziałek 21 września. Najpiękniejszy dzień tygodnia uważamy za rozpoczęty.
2: Ależ kłamiesz, mój drogi.
1: Oj, tak.
2: Ściemniać będziemy dopiero po godzinie 7.
0: Tak, będzie coś nowego. Będziemy coś dzisiaj ściemniać w poranku.
2: Ale no już się nie mogę doczekać, żeby was wszystkich w trąbę zrobić.
0: Tak,
2: no.
0: Ale na sam pierw, jak to mówił klasyk, najpierw trzeba podać numer telefonu 726-826-826 i zachęcić do jakby nagrywania głosówek na naszym radiowym messengerze, bo zawsze mamy do was jakieś pytanie z rana. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy takie trochę abstrakcyjne.
2: Bo, znaczy abstrakcyjne, nie abstrakcyjne. Wczoraj oglądałem po raz 6475. Nie Dr. Queen, nie, choć też lubię.
0: Klan.
2: Nie, choć też lubię. Nie. Nie lubię poniedziałku, jest taki film polski.
0: Już się nastawiałeś na dzisiaj.
2: Nastawiałem się na dzisiaj, okay. Trzeba było sobie obejrzeć i przypomnieć klasykę polskiego kina. Tak się zastanawiałem, kiedyś to mieli tytuły, nie? Kiedyś to wymyślali fajne tytuły, teraz to już nie ma tytułów. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. No to co, idźmy w tym w takim razie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie lubimy poniedziałku, ja przynajmniej. A może jakiś inny tytuł, który by opisywał poniedziałek? Zapraszamy.
0: Macie jakiś już tak na bieżąco?
1: To my czekamy.
2: No nie, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł, to jaki to by był? No,
0: a w sensie chcesz nazwać poniedziałek tytułem filmu?
2: Tak.
0: Tak?
2: No.
0: No dobrze. No, ja nie wiem, nic mi na razie do głowy nie przychodzi.
2: Obgryzłem teraz skórkę, u mnie to będzie Rambo pierwsza krew. O.
0: Rambo pierwsza krew w poniedziałek. Dobrze.
1: Ja mam. Ja bym dała, lubię wracać tam, gdzie byłam.
0: W poniedziałek, dobrze. Ale to jest tytuł piosenki, wiesz?
1: Może być też film.
2: Piosenka, film, to za różnica, prawda? Ważne, że sztuka, nie?
0: Gdyby poniedziałek miał być tytułem, tak powiedzmy, jaki to byłby tytuł? Dajcie znać.
3: SK2.
2: Czyli rozszerzamy, tak?
0: No jak już padło, to jak będzie.
2: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do głosóweczek, możecie pisać, SMS-y wysyłać, a możecie się chyba też do nas dodzwonić. Tak mi się wydaje.
0: Już odblokowałem w tym momencie, bo jak mówiłeś numer, to zapomniałem, ale jak już skończyłeś, to już odblokowane było.

0: To boli dva super chlapáky, také samé, ako tutaj v štúdiu Kuba i Kuba. A to vidíte, aká je ten zrada vazelina?
1: No, to je za dužo, trošku.
0: Tu máš to,
1: no. Ja, čekaj, počekáme na taký utvor, že byśmy ti vazelinovali.
2: Ja jestem naivný, nie, ale nie až tak. No dobra, niech będzie.
1: 18, dziękujemy, dziękujemy Antoninko. 18 minut po 6 w Radiu SK 2. Dzisiaj o tym, jakby poniedziałek mógłby być tytułem filmu,
2: serialu, piosenki,
1: czegokolwiek. Czego, książki, no. Czego chcecie. To jaki to byłby tytuł? Z nami już Agata, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wstałaś, usłyszałaś w radiu, co powiedzieliśmy i od razu co pomyślałaś, Agatka?
3: Ja pomyślałam od razu Harry Potter i Więzień Poniedziałku.
1: Proszę,
3: tak mi się to kojarzy.
1: Proszę bardzo. Ale to jest happy end tam, bo on z tego więzienia ucieka. Tego poniedziałku.
3: Tak, ale sam już tytuł mówi za siebie, że Więzień Poniedziałku. No, to już
0: no ale
3: tak
0: poniedziałek się
3: po
0: kiedyś
3: prostu
0: skończy, Agata. Także będzie wtorek.
3: I to jest właśnie pozytywna rzecz.
1: I mamy różdżkę, zaczarujemy ten poniedziałek, nie?
0: Kto ma, ten ma.
2: O, proszę bardzo. Nie ujmuj sobie tak bardzo. Posłuchaj, Agatko, no dobra, ale to wiesz o tym, że jak ty zaczynasz tydzień od Harry'ego Pottera, to ten tydzień, wiesz, magicznie się może skończyć.
3: No. A różnie się może skończyć, kto to tam wie, do poniedziałku daleko.
2: Można zawsze coś wyczarować jeszcze na weekend.
1: Właśnie,
2: prawda?
1: Już, hokus pokus czary mary, już szwagier stoi pod furtką.
2: Agatko, fajnie, że jesteś z nami, prezenciki lecą do ciebie. Pytanie do wszystkich innych słuchaczy, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł książki, z filmu, z serialu, czegokolwiek, to jaki to byłby tytuł? Dajcie znać 7268268826 albo...
1: Messenger!
2: Messenger.
0: Tam też czekamy. Tak SK2.

0: akwarium, bo jak ja to lubię!
1: To też a propos tych filmów, jeśli, no tak, jeśli byście chcieli zatytułować poniedziałek tytułem jakiegoś filmu, serialu, piosenki, proszę, zapraszamy i będziemy jeszcze do tego wracać. 25 minut po 6, ale teraz trzeba zaśpiewać. Heizer!
2: Heizer się żenił!
3: Heizer! Już się ożenił!
1: Tak właśnie... Filip, tak, młody, znaczy nie taki młody, bo on ma po 40
3: lat, 41. Ale ma młodą żonę.
4: Nie wypominaj mi wieku. Jesteśmy z jednego
1: roku. Nie, poczekaj, stop, tak. Uspokójmy się. Jesteś młodszy od Heizera.
4: Nie.
1: Tak.
4: Nie.
1: Z jednego?
4: Ten sam rocznik.
1: Ale to jest, a ty jeszcze z początku roku jesteś starszy od Heizera. Jesteś staruchu.
4: Nie taki już młody, tak czy inaczej.
3: Heizer jak Heizer, ale ta jego wybranka to jest bardzo młoda.
4: Filip Heizer ożenił się z miłością swojego życia, pisze dzisiejszy Super Express. Na pierwszej stronie widać Filipa Heizera, ale widać też i Zygmunta Heizera w bardzo białej, czystej koszuli.
1: Ale pięknej. Popatrzmy, koszula Zygmunta, koszulą Zygmunta, popatrz na suknię panny młodej.
4: Jaki to jest kolor?
3: No, jaki może być? No biały.
1: No i bielszy nie będzie. SK2.
4: Ciekawe, czy na weselu wyszli na czysto.
5: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: W Jeleniej Górze maksymalnie 15 stopni, nieco chłodniej, 13 kresek maksymalnie zobaczymy dziś w Karpaczu, a szczyt w Jakuszycach, jeżeli chodzi o temperaturę, to zaledwie 10 kresek. Spokojnie, na Śnieżce tylko 6. Do tego dość sporo chmur i praktycznie wszędzie poza Jelenią Górą dość duże szanse na przelotne niewielkie opady. A temperatury będą bez większych zmian do połowy tygodnia.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. To po strzelaninie w małopolskim Bukownie. Wcześniej w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala. Do tego tematu wrócimy w kolejnych newsach. Historyczna porażka CDU w Niemczech. Partia kanclerza Merca zdobyła w Mecklenburgii Pomorzu Przednim niespełna 5% głosów. Po raz pierwszy w historii CDU nie będzie w parlamencie tego niemieckiego landu. Wybory wygrała AfD, zdobywając ponad 38%. Podwodna bomba u wybrzeży Norwegii. Na dnie morza leży niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej. W jego wnętrzu może być nawet 67 ton rtęci. Norweskie władze zastanawiają się, czy wydobywać toksyczny ładunek, czy zabezpieczyć wrak i go monitorować.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Och, ach, jak się słucha tego duetu. Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK2. 22 minuty zostały do 7. O czym my to dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy?
1: O niczym.
0: Nie.
1: Jak zawsze.
0: Zawsze o czymś rozmawiamy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł filmu, serialu albo jakiejś fajnej książki, to jaki to byłby tytuł na przykład. I proszę bardzo,
0: Paweł napisał coś.
1: Tak. Witam, ja bym nazwał poniedziałek tytułem I nie ma mocnych, pozdrawiam.
0: I nie ma mocnych, też by było dobre, nie?
1: A, bo... a na poniedziałek nie ma mocnych, rzeczywiście.
0: Nie, to nie ma. Dobra, słuchajcie, są też głosóweczki. Ta od Sylwii, słuchamy.
2: Dzień dobry wszystkim w ten poniedziałkowy chłodny poranek. No jakbym ja miała nazwać jakoś ten dzień tytułem, to no, z pewnością będzie to Dzień Świra. No. Wracam właśnie z nocnej zmiany w pracy. No jeszcze dużo dzisiaj mnie czeka, także no, na sen to za bardzo nie będzie czasu. Mam nadzieję, że inni jakoś lepiej zaczynają ten tydzień. Tego wam wszystkim życzę i pozdrawiam całą ekipę SK2.
0: Wszystkiego dobrego, Sylwia, nie damy się. Nie no, damy się
3: i
0: tak
3: też
0: łatwo.
3: Pozdrawiamy.
1: Pamiętaj, że poniedziałek w mordę dać może dać.
0: Każdy. Ja też w ryj dać mogę dać. No. Dobra, jest jeszcze Asia.
4: Hej, a ja mam propozycję. Tytuł filmu na poniedziałek. Po drodze. Bardzo fajny film. Kultowy z 79 roku. Polecam. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. To u mnie, to tak w sumie każdy dzień tygodnia można by było nazwać...
1: Że po drodze?
0: Po drodze, bo jak wracam z pracy, to zawsze po drodze coś muszę do domu kupić. SK2.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7, a to oznacza, że trzeba uruchomić naszą maszynę, która pozwoli nam przeglądnąć wszystko, co się da z poprzednich lat, ale z tego dnia, który mamy dzisiaj. 21 września bierzemy na tapet i podróżujemy sobie do starych artykułów sprzed lat. Dzisiaj mamy który rok?
1: 2001.
2: 26.
0: No dzisiaj 26, tak, ale...
1: Ona co, jak w dzień, ta w pierwszej ławce.
0: Co nie? Od razu.
1: Przepani, jesteś 26.
2: A dostałam piątkę?
0: Dobra, a
1: news jest, news zaraz. Jest, dobra, lecimy, uwaga. 2001.
0: Dobrze.
1: Marynarze ze wszystkich jednostek marynarki wojennej od Świnoujścia do Gdyni wezmą udział w piątkowej ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
2: Marynarze zostali przygotowani do odpowiedniego segregowania odpadów, zwłaszcza tych, które podlegają recyklingowi. Makulatura, szkło i złą. Będą oni sprzątać i segregować odpady, a także likwidować dzikie wysypiska śmieci, pisała Polska Agencja Prasowa 21 września 2001 roku.
1: No i widzicie, sprzątać nie trzeba wcale w dresach i brudnym podkoszulku. Można też sprzątać w marynarce.

0: mamy i damy. A dlaczego by nie? Mamy stówę, to damy stówę. Nie
1: dacie mi?
0: Nie tobie.
2: Mamy damę w studio, to ci chodziło, tak?
0: Mamy damę też, o, tak.
1: Dziękuję, dziękuję, jaki ty jesteś miły dla mnie.
2: Mówiłem, że przyjdzie czas rewanżu za tą wazelinę z rana.
0: Ładnie.
1: Co prawda obitą trochę, ale macie.
2: 5 minut zostało nam do 7. Słuchajcie, nowa zabawa w Radiu SK2 o poranku. Będziemy rozdawać, najpierw powiem, co rozdajemy, bo to zawsze przyciąga, nie?
0: Tak, no.
2: Mamy Władysława i nie zawahamy się go użyć. To znaczy, w sensie stówka do zgarnięcia jest. To
1: bez miała stówę.
0: Jak ja bym miał stówę? Tak czy inaczej, stówa rzeczywiście do zgarnięcia. Po godzinie 7 zagramy sobie w grę, która nazywa się Ściemnia się.
2: Ściemnia się w SC2. Tak, na razie was zostawimy. Nie będziemy tłumaczyć zasad. Po prostu, kto jest chętny, żeby zagrać w nową grę, w nową zabawę na antenie Radia SK2, zgłasza się poprzez Messengera, dlaczego chce zagrać, dlaczego chciałby zgarnąć stówę.
1: Stówę.
2: No właśnie, dlaczego chce stówę. Albo SMS-owo na 726-826-826. Tyle!
3: SK2.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Początek tygodnia to jeszcze na jeleniogórskich drogach słaby ruch, ale już za kilkadziesiąt minut na pewno aut będzie coraz więcej w Jeleniej Górze. No w końcu czas ponownie ruszyć do szkoły. O 8 już pierwsze dzwonki na pewno będą rozbrzmiewać się w jeleniogórskich podstawówkach, ale nie tylko. Dzisiaj dość spore zachmurzenie i maksymalnie 15 stopni na plusie. Tak będzie w Jeleniej Górze.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 7, Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Strzelanina w Bukownie koło Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. 36-latek miał ranę postrzałową nogi, a 44-latek został postrzelony w rękę. Obaj trafili do szpitala.
16: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
15: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Trwa policyjne śledztwo, a dziś 52-latek ma zostać przesłuchany. Wybory w dwóch niemieckich landach i kolejny sukces AfD. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała AfD, a w Berlinie zwyciężyła z kolei Lewica. To kolejne słabe wyniki partii kanclerza Niemiec, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei Lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
15: Przypomnijmy, 2 tygodnie temu AfD odniosła historyczne zwycięstwo w Saksonii. Partia zdobyła tam ponad 40% głosów. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
0: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja Humoru, Aleja Uśmiechu, Aleja Mózg, trudno powiedzieć.
15: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka i to tam mogłaby powstać taka aleja.
12: SK2 Sport.
15: Kontuzje osłabiają reprezentację Polski jeszcze przed zgrupowaniem. Adrian Benedyczak złamał nadgarstek w piątkowym meczu w Turcji. Napastnik nie pojawił się na zgrupowaniu i czeka go przerwa od gry. Uraz kolana ma też Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu nabawił się kontuzji podczas sobotniego treningu. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Ukraina przegrała z Rumunią 0-3. Tym samym Ukraińcy pożegnali się z turniejem już w 1/8 finału. Do ćwierćfinału pewnie awansowali Francuzi i Włosi, pokonali odpowiednio Portugalię i Danię.
18: No dobra, słuchajcie, bo tutaj mój kolega, który wymyślił tę zabawę, się stresuje. Czemu się stresujesz, mój drogi?
19: Myślałem, że się nie zgłoszam, a się zgłaszają.
18: Zgłaszają się, spokojnie. Nowa zabawa już za chwilę w Radiu SK2. Już zdradzimy nazwę. Czy zdradziliśmy wcześniej?
19: Zdradziliśmy.
18: Ściemnia się w Radiu SK2. To będzie w tej godzinie premierowa pierwsza edycja. Jeśli ktoś chce się zgłosić, jeszcze ma czas. 726-826-826.
20: Albo Messenger.
21: Stuwa czeka.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: I Antonina!
19: Powiedz dzień dobry.
21: Dzień dobry, ale teraz piosenka, zgadnijcie tytuł. Lubią to wasze dzieci i ja.
19: Bubulele. Tak jest napisane.
18: Bubulele.
21: Bardzo dobrze.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto grzeczny, ten grzeczny, kto niegrzeczny, ten niegrzeczny.
1: Siostro basen.
0: Basen!
1: Basen, siostro basen. Co z tymi basenami?
0: No, jest jakieś zamieszanie, ale to u nas w Polsce w ogóle?
2: Nie, to w Niemczech.
0: A, no to dobrze, bo tak widzę, że to jakieś zdjęcia jakieś, nie
2: basenów, no i, nie? Bo tam na zakończenie sezonu bazeny przejmują czworonogi.
0: No właśnie, za dużo ich tam widzę na tym
1: zdjęciu. Znaczy, że zaraz. Jak ja wracam na czworaka na przykład, to też przejmuje taki
0: nie,
1: basen,
0: chodzi
1: czy o kogo
0: psów, chodzi psy.
2: O psów chodzi, tak, o psów. Słuchajcie, tam jest tak, że jak zanim woda zostanie spuszczona z tych basenów, no to psy mogą wskoczyć do basenu, popływać, pobawić się z innymi psiakami, trochę wykąpać.
1: A, czyli tak, przez całe lato, rozumiem, kąpali się ludzie,
2: tak,
1: a pod koniec lata kąpią się psy,
2: tak,
1: żeby
2: tak,
1: tej wody nie marnować.
2: Dokładnie tak.
0: No to w sumie okej, okay, nie?
1: No ja mam tylko jedno pytanie. No. Czy taki pies w takim basenie będzie pływał żabką czy pieskiem? SK2

0: zupełna nowość. Wcale nie mówię o tym utworze, bo ten już troszeczkę ma ich troje. Razem jednak osobno na antenie Radia SK2, 17 po 7. Nowość zabawowa. Jarząbek wymyślił dla was specjalną, piękną, nową zabawę. Jak się fajnie nazywa?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: To jest taki paradoks.
2: 7:17 na zegarach, nie? Słońce wstaje, a tutaj ściemniamy.
0: Ściemniamy i to jak mamy Marię dzisiaj? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Maria wraca z sanatorium, brakuje jej stówy, żeby dojechać do domu.
4: Co tam się musiało dziać? No.
0: Marysia, stuwa do zgarnięcia w naszej zabawie. Antoninka przypomnie ci zasady.
4: Marysiu, najpierw Jarząbek i Wajda czytają swoje hasła i ich opisy. Ściemniać może sam Jarząbek, może też sam Wajda, ale ściemniać mogą też obaj. Ważne jest, zawsze jest jakaś ściema. Twoim zadaniem jest stwierdzić, kto ściemnia. Masz na to 5 sekund od momentu wypowiedzenia zdania, kto ściemnia. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Jeśli odpowiesz prawidłowo, zgarniasz stówkę, jeżeli błędnie, no to upominki od Radia SK2.
0: Dobra, to najpierw Jarząbek, ty mów swoje hasło.
2: Coś tam.
0: Kto tam się tak drze?
3: Już ściszamy.
2: O, dobrze, teraz dobrze. Dobra, to najpierw ja mówię, czyli Jarząbek, a później mówi Wajda, czyli Dawid Wajda. Dobra, to pytanie ode mnie. Uważaj. Starożytny skandynawski przyrząd do rozplątywania rybackich sieci, wykonywany najczęściej z kości wieloryba lub twardego drewna jesionowego, to lavabo.
0: Kanadyjska wioślarka, wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata Leslie Allison Thompson Weil urodziła się w 1959 roku.
4: Który ściemnia?
3: Jarząbek.
0: Dobra,
2: Jarząbek.
0: Padło.
2: Jarząbek, padło.
0: Padło,
2: że Jarząbek.
0: Padło,
2: że Jarząbek. No to co?
0: No to
2: sprawdzamy w takim razie. Moja droga, ale jesteś tego pewna? Może chcesz zmienić?
4: Ostatnia szansa.
2: No,
3: niech będzie Wajda.
2: Nie, już tak nie ma, już tak nie ma. Powiedziałaś Jarząbek.
4: Drugie słowo do
2: śmietnika. Tak więc uwaga, moja droga.
0: Yeah! Stuwa jest twoja!
3: Brawo!
0: Jarząbek ściemniał.
2: Nikt nie odgadnie. Starożytny skandynawski przyrząd to nie jest lavabo oczywiście, bo to w kościele rzymskokatolickim naczynie liturgiczne służące kapłanom do mycia rąk.
0: No a kanadyjska wioślarka rzeczywiście to wielokrotna medalistka.
2: No i urodziła się w 59 roku.
0: I bardzo głośno słyszymy swoje radio. Dobra, pozdrawiamy Marysiu. Trzymaj się, pieprzy koty.
3: Ja się bardzo cieszę. Ja tańczę lambadę.
4: My też się cieszymy i dojedziesz do domu.
0: Tańczysz lavabo.

0: Szybkie tempo zapewniają elektryczne gitary. Tu SK2, 24 minuty po 7. Dzisiaj z rana ja jeszcze na przykład nie piłem kawy, bo nam się zepsuł ekspres.
1: Jedyny ekspres jest daleko stąd, a drugi jest nisko stąd,
0: i nie mamy czasu do niego iść.
2: No to a propos picia, to mam dla was w poniedziałek pytanie.
1: O!
2: No. Czy wiecie, chłopaki, ile powinniśmy pić dziennie
0: kawy?
2: Wody?
0: A, wody.
1: No, no to wody. 3/4 albo pół litra.
0: Z litr.
1: Z litr?
0: Litr.
2: 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
0: Czekaj. No. 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
2: Tak, no.
0: Uważajcie na jarząbka, bo wypiję wszystkie zasoby pitnej wody na świecie.
3: SK2. SK2.
0: Chcesz coś powiedzieć?
1: Ha, ha, ha.
3: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Początek tygodnia w Jeleniej Górze, raczej z chmurami. Dziś po południu wieczorem możliwe drobne opady deszczu. No, a chmury będą zakrywać niebo praktycznie przez cały dzień. Maksymalnie 15 stopni na plusie w Jeleniej Górze. No i taka temperatura utrzyma się do połowy tygodnia. Jutro 14, pojutrze 15, ale końcówka tygodnia już bardziej słoneczna i do tego możemy spodziewać się ocieplenia.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z policji.
15: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
14: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Karol Nawrocki spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. Prezydent podziękował Polakom mieszkającym w USA za podtrzymywanie polskich wartości i budowanie relacji między oboma krajami. Jak mówił, Polonia jest ambasadorem Polski na amerykańskiej ziemi. Nawrocki od piątku przebywa w Stanach Zjednoczonych. To miał być największy na świecie łuk triumfalny. Plany zmienił Donald Trump. W Waszyngtonie zamiast pomnika ma powstać kompleks wojskowy. Ma on służyć m.in. jako magazyn broni i baza dronów. Monument ma mieć 76 metrów wysokości.

0: 22 minuty do godziny 8. Rzeczywiście to jest kosmos.
1: Kosmos to dopiero 2 miliony w rok zarobić. No, bo plotki z naszego polskiego show biznesu są takie, że Andziak, skojarzysz?
0: No.
1: No to jej mąż wygadał się, że ona w rok zarobiła 2 miliony na wyświetleniach z YouTube'a.
0: 2 miliony, ale no. Żeby było ciekawe, cała ta Andziak mówi, że jej zarobki mają teraz tendencję jeszcze bardziej wzrostową. Wychodzi na to, że kiedy odpalamy YouTube'a, żeby obejrzeć jakiś filmik przed snem, to właśnie im tam stan konta w górę.
1: No, bo internet to jednak niesamowite miejsce. Kiedyś oglądało się Pszczółkę Maję, no. Dzisiaj można obejrzeć Cudze życie i nieświadomie finansować komuś drugie życie.
2: Widzisz, jakbyś nie oglądała Pszczółki Maji, tylko byś nagrywała jakieś tam andziaksy w internecie, to byś dzisiaj była influencerem, a tak to gucio. SK2.

0: Ale kipi, ale wylewa się z tych głośników testosteron.
1: Ty, bo jak my mamy testosteron, to ty co masz?
2: Progesteron.
3: Jaki ty jesteś mądry.
2: Ja byłem biolchem.
0: O mnie nie wiesz.
1: Czy ja się ciebie pytałem? Ja się zapytałem koleżanki, czy ona wie.
3: Ale ja nie zdążyłam, bo był pierwszy. On po prostu pierwszy.
1: To ty jesteś ten, co siedzi w pierwszej łapce.
0: Ale w drugiej zazwyczaj siedziałem. W drugiej. To ja... Przywóz Wajda, dzień dobry. 12 minut do 8 zostało, gazetkę masz.
1: Ty, jak
0: co
1: masz
0: tam jest jeszcze?
1: Ty, testosteron
0: powiedz
1: w sobie, to chcesz zostać ojcem? To się tak chyba łączy coś,
0: ale
1: nie?
0: Ale ja jestem ojcem już.
1: No ale pytanie, czy to tak działa, bo posłuchajcie, Michał Szpak wyznaje w dzisiejszym Super Ekspresie, że ma instynkt macierzyński.
3: Tak
1: powiedział. Aha. Chce zostać ojcem, mówi Michał
0: ale
1: Szpak.
0: Ale poczekaj, ma instynkt macierzyński i chce zostać ojcem.
1: No tak, tu jest napisane, no przecież gazety nie kłamią,
0: ale
1: nie?
0: W sumie to może być to i to w przypadku Michała.
1: Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Michał jest singlem. Chciałem tylko powiedzieć,
0: ale bo Michał kiedyś udzielał takiego wywiadu, że on jakby, nieważne czy z dziewczyną, czy z chłopakiem, on po prostu kocha człowieka.
1: Tak?
0: Tak, więc to może być się z tym wiązać, wiesz?
3: Ale zawsze może dla Szpaka jakaś sikorka albo sikor znajdzie się gdzieś tam. SK2.
1: Sikor, że zegarek. Naprawdę.

0: A wcale, że nie. Bo nie, ja nie. Mam głowę całą.
1: Ja też mam głowę całą.
2: A ja nie mam.
1: O co sobie tego guza nabiłaś?
2: A dajcie spokój, w spiżarni o szafkę. A boli, ja wiem, że widać, zakrywam włosami, nie patrz się tak. Boli no, ale, mnie no, to.
1: Każdemu się zdarza.
2: Lodu mi przynieście.
1: Różne rzeczy się w weekend zdarzają i może tym się zgłosimy dzisiaj do państw miasty, co wy na to. 726-826-826 SMS-owo albo na Messengerze, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: No bo jak się bawić, to się bawić.
1: Czyli jak się bawiliście? Czy wyszliście ze szwankiem, czy bez szwanku z tego weekendu? Jeśli ze szwankiem, to co się wydarzyło? To chcielibyśmy wiedzieć.
2: No ja jestem z wami w tym.
0: Ciekawe, jak wyglądała ta spiżarnia po prostu.
2: Gramy, nie wnikaj.
1: Gramy po 8 o prezent marzenia wartości 500 zł.
3: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: W Jeleniej Górze maksymalnie 15 stopni, nieco chłodniej, 13 kresek maksymalnie zobaczymy dziś w Karpaczu, a szczyt w Jakuszycach, jeżeli chodzi o temperaturę, to zaledwie 10 kresek. Spokojnie, na Śnieżce tylko 6. Do tego dość sporo chmur i praktycznie wszędzie poza Jelenią Górą dość duże szanse na przelotne niewielkie opady. A temperatury będą bez większych zmian do połowy tygodnia.
12: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Minęła 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. Według częściowych wyników do Dumy wygrała partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina, zdobywając ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą też 4 inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
15: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
14: Czas wyborów Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków na Rosję, w tym na samą Moskwę. W stolicy zginęły 3 osoby, trafiona została także duża rafineria. Kontrowersje wokół płatnych spotkań z prezydentem. Według Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z Karolem Nawrockim za opłatą nawet 100 tysięcy dolarów. Doniesienia skrytykował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda.
16: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No, ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No, niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
14: Mówi prezydencki minister. A to właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma to m.in. zachęcać amerykańskie firmy do inwestowania w Polsce. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w Szczecinie. Niewybuch odkryto w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Około 10:00 zaplanowano jego podnoszenie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A6.
17: Polska 2 Sport.
14: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed Ligą Narodów. Do Warszawy zjadą dziś piłkarze powołani przez Jana Urbana. W kadrze są m.in. kapitan Robert Lewandowski i debiutant Wiktor Nowak. Na zgrupowaniu zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benetyczaka. Pierwszy trening zaplanowano już jutro. W dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto. Porto pokonało Benfica Lizbona 3-1 w hicie Ligi Portugalskiej. W barwach zwycięzców zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W końcówce meczu na boisku pojawili się m.in. Oskar Pietuszewski, wracający po kontuzji.
18: Panie Dawidzie, żeś pan tego nie widział, prawda?
19: Czego?
18: Ale ja to widziałem na własne oczy. Co ty, żeś tam tą swoją fizjonomię nakładała?
20: Co cię to interesuje?
18: Ale one się tutaj malowały, wobec
20: ale
18: sobie.
20: Ale mogę ci dać, chcesz? Ja ci mogę dać.
19: Tak? Podczas tego serwisu informacyjnego?
20: Mogę ci pożyczyć.
18: No, ale zobacz, jaka wymalowana. Zobacz, gdzie musi teraz.
19: Nie, to jest błyszczyk.
18: Namalowały się tutaj.
20: To jest bardzo dobrze, Dawid. Znowu
19: ja się znam,
18: w radiu nie widać.
20: Ale wy widzicie.
17: Wajda i Jarząbek. Radiu SK2. SK2.
19: Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Byliśmy w takim męskim gronie w
20: A
19: tym studiu.
20: A to się zmieniło.
19: Tak, teraz już ładnie pachnie przynajmniej tutaj.
20: No. I ładny makijaż jest.
19: Tak, jest makijaż, jest błyszczyk, jest... Po prostu błyszczymy na antenie Radia SK2
18: tego,
19: za sprawą naszej Antoninki. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Choć poglądamy Dodę, tu musi być męsko.
19: 4,5 minuty po 8:00.

0: Szok. Gdyby ktoś nagrał w piosenkę, co Maja Ząbek w głowie, to trzeba by było ją puszczać, nie wiem, po 23 czasami.
1: Albo w ogóle.
0: 10 minut po godzinie 8. Paulina przed chwilą w newsach mówiła o tym, że rozpoczyna się zgrupowanie przed Ligą Narodu. Przepraszam, polecę starym typem. Stereotypem. Droga moja, czy ty wiesz, co to jest Liga Narodów?
2: Oczywiście, że...
1: Że nie. A pamiętasz, co Paulinka tam mówiła dokładnie?
2: Tak, to pamiętam. O humorach pamiętam. Paulina mówiła, że w dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto.
1: Z FC Porto w dobrych humorach. Z innych klubów też w miarę dobrych humorach przyjeżdżają, bo tak to ogólnie jest, że nasi reprezentanci w dobrych humorach przyjeżdżają na zgrupowanie, ale ze zgrupowania już wracają we wstrząśniętych i niezmiennych.

0: Może nie wojna, ale bitwa na pewno. Bitwa dwóch zawodników w naszej kultowej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: To co? Mamy dzisiaj Martynkę i Artura. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: A jak chórem?
4: Pięknie.
0: Stoicie koło siebie?
5: Chyba nie.
0: Chyba nie. Dobrze, słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, albo to zależy od was. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to wszystko jest jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, słyszałem, jasne słyszałem. Tak, no to Martyna zaczyna.
4: W prawo czy w lewo?
6: W prawo.
7: Dobra, prawo to jest tu, dobra.
0: Zawsze musicie zastanowić, że prawo to jest tu.
7: Bo jest rano.
0: I co mamy?
7: D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Martynko, uwaga, 20 sekund.
4: Państwo.
6: Dania.
4: Miasto.
6: Dublin.
4: Znana postać.
6: Dawid Podsiadło.
4: Roślina.
6: Dąb.
4: Kolor?
6: Dyniowy.
4: Zawód?
6: Dentysta.
4: Samochód?
6: Dacia.
4: Imię?
6: Daniel.
4: Przedmiot?
6: Doniczka.
4: Rzeka?
6: Dunaj.
0: No już po, czasie.
4: To już po czasie,
0: ale
4: był.
0: Ładnie, ale bardzo ładnie.
4: Ja się trochę zawahałem, bo tam usłyszałem Lublin.
0: Nie, Dublin, Dublin. W sensie, no dobrze, nie wiem, różnie jest, niektórzy mówią Dublin, ale no pisze
4: nie,
0: się Dublin,
4: Dublin.
0: Nie,
4: mówi się też Dublin chyba.
7: Nie, był to Lublin.
4: Ale nie był, najważniejsze, nie był to Lublin.
0: Mi się wydaje, że jakby było N i ktoś by powiedział New York, New York, to też bym zaliczył.
4: Zaliczyłbyś?
0: Nie? Chyba no tak.
7: To ale na... czyli mamy 9.
0: Wydaje mi się, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
4: Dziewięć. Jeszcze dyniowy chciałem
7: no
4: zobaczyć,
7: nie,
4: jak wygląda. Jak będzie dyniowy i mi się
0: dyniowy,
4: podobał, to zaliczam.
0: Ja malowałem przedpokój kiedyś na dyniowy. Dawno i nieprawda. Dziewięć punktów dla Martyny. Arturze, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo. Czyli w drugą, Antonina.
7: Tak, tak,
0: niż
7: dobrze, jest dobrze,
0: drugie
7: już
0: lewo.
7: Wiem.
0: 9 drugie punktów lewo. Masz do przebicia. Jak coś, jaka litera?
4: O, F. Kolejna.
0: F. E. F. F. F. Jak fiu, fiu, fiu. F. Jak fiu, fiu, fiu. Litera F. Arturze, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Francja.
0: Miasto.
5: Florencja.
0: Tytuł filmu.
5: Frozen.
0: Imię.
5: Filip.
0: Roślina.
5: Frezja.
0: Potrawa.
5: Falafel.
0: Zawód.
5: Fotograf.
0: Samochód.
5: Ferrari.
0: Ach, no, to Ferrari już by było po
4: Gdybyś
0: czasie.
4: Gdybyś się nie zastanawiał nad tym Frozenem, to ale... myślę, że dałoby radę.
0: No, albo Fuchs, polski film, można było
4: na
0: powiedzieć.
4: Na przykład, nie?
5: Można było.
0: No, można było, nie, ale i tak ci bardzo dobrze poszło.
4: Klasowi zawodnicy.
0: Ale nawet jakbym samochód ci zaliczył, bo tak był na granicy tego czasu, to by było 8. Ale jest 7. Jest 7, Artur. 7, 9. 7, 9, a to oznacza... Martyna, wiesz, co oznacza, nie? Prezent marzeń jest twój, Martynko, do Artura nagrody.
6: Dziękuję.
0: Pocieszenia, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Pierwsze koty za płoty, drugi raz użyję tego sformułowania w tym tygodniu. Mhm. Pierwsze koty za płoty z państwami i miastami.
4: Co to oznacza?
0: No, że jak masz kota...
4: No, nie, bo powiedziałeś, Martyna, wiesz, co to oznacza.
0: Że koty za płoty?
4: Tak. Chcesz, żebyś mi to wytłumaczył poza anteną.
0: Że pierwsze koty za płoty?
4: Tak jest.
0: Zaraz ci wytłumaczę.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale tak szczerze, to nie wiem, czemu tak się mówi.
7: To my ci wytłumaczymy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Rzucamy wysoki, piąty bieg, teraz już nawet i siedmioskrzyniowe są te skrzynie biegów, jak coś. Ale dobra, piąty bieg to też wysoko, 25 po 8.
1: Nieważne, bo do dzisiaj można głosować na to, czyje wizerunki pojawiają się na nowych banknotach euro.
2: Tak, prawdę rzeczesz. Przyjmijmy, że tak, jedną z kandydatek, która ma się pojawić na dwóch dyszkach w Eurasach, jest wybitna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Ma być na 20 euro.
0: Myślałem, że się pomylisz, że powiesz pianistka. Ale dobrze, trzeba głosować, jak Polka będzie na 20 euro. Może w końcu jakaś kasa będzie wyglądała przynajmniej na mądrze wydaną. SK2.
2: A jak takie 20 euro wydasz na drobne przyjemności, to na twojej twarzy od razu pojawi się promienny uśmiech i człowiek będzie rad.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Początek tygodnia w Jeleniej Górze, raczej z chmurami. Dziś po południu, wieczorem możliwe drobne opady deszczu. A chmury będą zakrywać niebo praktycznie przez cały dzień. Maksymalnie 15 stopni na plusie w Jeleniej Górze. No i taka temperatura utrzyma się do połowy tygodnia. Jutro 14, pojutrze 15, ale końcówka tygodnia już bardziej słoneczna i do tego możemy spodziewać się ocieplenia.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja stołecznej policji w całym kraju. Funkcjonariusze zatrzymali 101 osób, w tym poszukiwanych przez sądy i prokuratury oraz obcokrajowców. W działaniach wzięło udział 700 policjantów, którzy sprawdzili 800 miejsc w całym kraju. Do sprawy będziemy wracać. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
9: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
10: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
8: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziś w Gdyni startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Produkcję będzie oceniać jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, a główną sceną festiwalu będzie Teatr Muzyczny. We'll be right back.

0: Zazdroszczę, zazdroszczę, bo we mnie płynie tylko zimna kawa już niestety.
1: A, widzisz, ale zimna też jest dobra i to w radiu
0: oczywiście,
1: do tego
0: że tak.
1: Często też jesteśmy przyzwyczajeni.
2: To za robotę się weźcie.
0: Czarny, jak to się nazywa? Baranie. Graj czarny baranie, ten sygnał, bo to zaczynamy teraz kącik odkurzająca, więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. Dziś, teraz nawet, cofamy się do 2008. Nie każcie mi liczyć, ile to lat temu.
2: Narodowy Bank Polski organizuje Dzień Otwarty. Będzie tam można m.in. wziąć do ręki sztabkę złota wartą około 760 tysięcy złotych, zwiedzać gabinet prezesa, zjeść czekoladową monetę, zobaczyć konwój pieniędzy, czy własnoręcznie wycisnąć pamiątkowe żetony z modeliny.
0: O, proszę bardzo. Wirtualna Polska o tym pisała 21 września 2008 roku.
1: Jest kilka różnic.
0: Jest kilka różnic.
2: A jaki?
1: Wtedy... 2008 rok, sztabka była po 760 tysięcy, dziś prawie 5 milionów, taka sztabka złota w Narodowym Banku Polskim. Tak, i dziś już byście nie zjedli czekoladowej monety, bo prezes NBP zachęca do zupełnie czego innego.
3: Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. Powiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C, ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek, to polska klasyka jest.
1: Lubimy, nie?
0: A w banku, wiadomo, kapucha jest,
1: nie? Tak.
0: I
1: życzymy wam, żeby zawsze była. 19 minut zostało do 9. Nowość, totalna nówka, sztuka, świeżynka od Sanach, ale to brzmi cichosza.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 10 minut zostało nam do godziny 9. Są dane Komendy Głównej Policji. Tak, oni opublikowali najnowsze statystyki dotyczące wypadków drogowych.
1: I okazuje się, że ponad 72% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2025 roku spowodowali... mężczyźni.
2: Prawda? Ale to pokazuje coś ciekawego w ogóle. Widzicie, jakie mamy czasy? To już nie są czasy dżentelmenów.
0: Nie.
2: Czasy dżentelmenów już dawno
0: za nami. Tak.
2: Dziś, panowie, po prostu źle się prowadzimy.
0: Na pewno o to chodzi.
2: Na pewno.
1: Tak sobie tłumacz.
0: Ale dla wszystkich uważności, bezpieczności, przyczepności, szerokości. Dziękuję.

0: Agnieszka Chylińska to jest taki typ takiego, wiecie, klienta w sklepie, idealnego, no. Prawda? Bo pani mówi, nie mam jak wydać pani tego grosika. A Agnieszka Chylińska, nie trzeba.
1: Nie trzeba.
0: Nie trzeba. No. No widzicie.
1: Myślałem, że do tytułu piosenki będziesz się doczekał, że idealna klientka drzwi będzie kupowała w jakimś markecie budowlanym. No. Te wejściowo-wyjściowe, prawe, lewe, lewe, prawe albo obrotowe.
0: Podchodzisz do tego sprzedawcy, a on do ciebie, tam są drzwi.
1: No. I Kasia już nam tak mówi, że tam są drzwi, pokazuje delikatnie, żeby...
2: Halo!
1: No właśnie.
3: Jakie halo? Już.
1: Halo to się przez telefon mówi. W radiu się mówi dzień dobry albo dobranoc. My mówimy dobranoc, nie? Dobra, do jutra.
3: Do jutra.
4: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepie.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dzisiaj w regionie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a do tego dość silnego wiatru, który będzie sprawiał, że chmury nad naszymi głowami nad Jelenią Górą będą mocno się przemieszczać i pogoda będzie się zmieniać. A to oznacza umiarkowane zachmurzenie do południa. W okolicach południa możemy spodziewać się już sporej ilości chmur i opadów, a po południu znowu trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. Temperatury do 14 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Powodem jest silny wiatr, który łamał drzewa i konary, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
12: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
11: Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują do południa. Alert pierwszego stopnia obejmuje wybrzeże od Świnoujścia aż po Łebę.
13: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody pod koniec tygodnia. NATO gotowe na ewentualne eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
11: 96-letni Sobiesław Zasada znów na rajdowej trasie. Legendarny kierowca wystartował w Buenos Aires. Przed uczestnikami ponad 3300 km. Zasada wrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza przyznano blisko 10 milionów złotych, a to niemal połowa z unijnej puli. Hanna Stachowiak.
16: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
17: Marszałek nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
16: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć dwa stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
18: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry przy poniedziałku, a może być to dzień dobry, jak najbardziej, bo mamy w kalendarzu dzisiaj Dzień Pokoju, więc tylko spokój nas uratuje. Gramy wam 100% polskich hitów. Na początek przychodzę do was z kwiatem, żeby nie było, że nic wam nie daje w tej naszej relacji. Kwiat jabłoni, już teraz, przed nami.

0: Wybuch radości. Big Day, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No właśnie, to będzie gorący dzień lata, bo mecz reprezentacji Polski przed nami. Już w ten piątek gramy z Bośnią i Hercegowiną. No niestety, nasza kadra, której skład ogłosił w piątek Jan Urban, zmaga się z poważnymi problemami z powodu kontuzji, z udziału w meczach Ligi Narodów. No musieli niestety zrezygnować, między innymi bramkarz Kamil Grabara, no i też napastnik Adrian Benedyczak. Trener musi teraz sobie na spokojnie wszystko poukładać, poszukać nowych rozwiązań personalnych w zespole. Powiem wam, no tak, czuję się jak Kazimierz Wielki. W piątek zastałam polską kadrę murowaną, a dziś widzę połamaną.
1: SK2.

czasu. Jeśli jeszcze żyjecie w trybie wakacyjnym, to ja teraz zabieram was do Grecji. Nie sama, bo z pewnym hitem Krzysztofa Krawczyka, który mocno Grecją się zainspirował. W jednym ze swoich wielkich przebojów Krawczyk mocno czerpał z muzyki śródziemnomorskiej oraz popowych przebojów Demisa Roussosa. Żeby nadać autentycznego brzmienia, w tej piosence wziął udział grecki muzyk Kostas Jokas. Można się teraz wczuć. Przed nami rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk.

0: chłopaki i ich chłopaki, czyli nowość w Radiu SK 2. Kuba i Kuba mocno trzymają swoją pozycję w gorącej polskiej dwudziestce, bo chłopaki od jakiegoś czasu okopali się na miejscu szóstym. Ja nie wiem, chyba rozbili po prostu bazę jak w piaskownicy i dzielnie trzymają pozycję w notowaniu. Jeśli ten kawałek mocno wam przypasował, to możecie oddać na niego swój głos na sk2.pl. Warto zajrzeć też do propozycji, bo tam i nówka sztuka od Michała Szpaka i też nowy duet Michał Wiśniewski i Mandaryna. Kto by się spodziewał? No na pewno nie ja. Kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Dobrze brzmi, prawda? Dobrze brzmi jak na utwór, który powstał w błyskawicznym tempie, dosłownie napisany na kolanie w latach 90. Ale dzięki niemu solowa kariera pana Artura dostała skrzydeł. Faktycznie ten Nowy Jork okazał się dla niego szczęśliwy. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zbliża się 10, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
15: Dzisiaj w Jeleniej Górze mogą nam się przydać parasole, no i cieplejsze kurtki. Temperatury od 11 do maksymalnie 13 kresek. Tak będzie w stolicy Karkonoszy. Natomiast jeżeli wybieracie się w góry, no to szykujcie się na nieco trudniejsze warunki. No i dość chłodny dzień. Na Śnieżce maksymalnie 5 kresek na plusie. No i dość często będzie dość mocno padać. Uwaga, na szlakach może być ślisko. Nieco niżej w Karpaczu do 11 kresek.
16: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu. Zaczynamy od tego tragicznego wypadku między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziewczynkę, dziecko zginęło na miejscu. Na miejscu pracują teraz cały czas służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z wypadkiem są opóźnienia pociągów. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w Szczecinie w rejonie węzła Kijewo. Ruch został tam wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
17: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
16: Akcja ma potrwać jeszcze pół godziny. Wypadek na trasie S7 z udziałem córki byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po 21:00. Na pasie w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami, zderzyły się samochody. Za kierownicą jednego z nich siedziała 31-letnia Kinga Duda.
18: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
16: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
18: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
16: Kielecka policja potwierdza, że kierującej nic poważnego się nie stało. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Iga Świątek, dziewiąta w najnowszym rankingu tenisistek. W czołówce nie zaszły zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
2: SK2 News, Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. Tragedia na Zaporze Złotnickiej. Wczoraj u stóp budowli znaleziono ciało 30-latka. Mężczyzna miał spaść na suchą stronę tamy z wysokości kilkudziesięciu metrów. Sprawę badają policja i prokuratura. Trwa analiza monitoringu tamy. Głosowanie w jeleniogórskim budżecie już pod koniec września. Będziecie mogli oddać swój głos na ponad 30 pomysłów mieszkańców o wartości ponad 15 milionów złotych. Projekty przyszłorocznego JPO znajdziecie na stronie miasta do piątku, a głosowanie rusza za tydzień.
0: A po co to takie rankingi? A na co komu to tworzyć w ogóle? Że niby spadła Iga na 9 miejsce. U nas w Polsce takie zestawienia totalnie są bez sensu, bo i tak dla nas Iga będzie numerem 1 wśród naszych tenisistek. Tak wam powiem, a u nas też w rankingach wygrywa polska muzyka. Oskar Sims, Sarsa. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.
1: 10 hitów
2: najlepszych polskich.

Elektryzująca. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. To ja teraz o historii, która zelektryzowała, słuchajcie, pół Podhala. Dwóch turystów z Korei Południowej zwiedziło sobie Zakopane i na media społecznościowe wrzucili też rolki z wyprawy na morskie oko. Byli ogólnie zachwyceni tymi malowniczymi tatrzańskimi krajobrazami, ale też próbowali bezskutecznie targować się z góralami o cenę przejazdu fasiągiem. Ostatecznie nie dobili targu i wrócili na piechotę. Dla mnie to jest niezwykle pokrzepiające, że najszczerszy zachwyt nad naszymi krajobrazami przychodzi czasem z drugiego końca świata, przypominając, że lokalny folklor potrafi zaskoczyć każdego, kto ma w sobie odrobinę dziecięcej ciekawości.

0: ja bym do tego błękitnego nieba to dorzuciła jeszcze koszyk pełen grzybów i szczęście wielkie człowiek wtedy czuje. To zespół Golden Life w Radiu SK2. Ja grzybów zbierać nie lubię, za to jeść jak najbardziej. No i jest problem, bo ja i podobni słuchacze słono płacimy za to, że nie chce nam się iść do lasu na poszukiwania grzybów. Czytam, że na przykład za takie borowiki na różnych targach trzeba płacić nawet 90 zł, słuchajcie, za kilogram. Jak człowiek widzi takie ceny, to mimo, że to borowiki, to z ust wyrywa się gromkie okurka.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: komu zdarza się odwiedzać socjale Kleo, ten wie, że jest ona zadeklarowaną jesieniarą. O tej porze roku wyznaje tylko kocing z książką i dobrą herbatą, z tego co przynajmniej widziałam na jej storiesach. No i ja też popieram takie podejście, lepsze takie niż jakby człowiek miał się smucić, że przecież zmienia się pora roku. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Przed nami godzina 11, a dzisiaj zdaniem synoptyków ma padać. Dość często, ale niezbyt mocno. Chmury będą nam towarzyszyć już w okolicach południa, a po południu może się nieco rozjaśnić. Temperatury dzisiaj nie będą się mocno zmieniać, od 12 do 13 stopni to w Jeleniej Górze. Natomiast w pozostałych miejscach regionu najcieplej będzie w Karpaczu 11, w Szklarskiej 8, a na Śnieżce tylko 5.
0: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
22: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo całonocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
2: przekazał Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten twierdził, że jest sprawcą zdarzenia.
22: Przy zatrzymaniu tak powiedział, że jest sprawcą, natomiast musi się jeszcze przyznać prawnie w trakcie przesłuchania prokuratorskiego. Wtedy będzie można mówić o szczegółach i o kwalifikacji czynu. Policjanci zabezpieczyli broń czarnoprochową. Jest to broń krótka, rozdzielnego ładowania.
2: Dodaje Izdebski, przed 52-latkiem przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
8: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
2: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Załamanie pogody w Tatrach. Po słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach także śnieg. IMGW prognozuje nawet 10 cm białego puchu. Topr odradza teraz wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik Topr.
9: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
2: Dlatego Topr odradza wyjście w góry. W razie wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy silnym zachmurzeniu ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
23: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz. Brakuje minusowych grup krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o oddawanie życiodajnego płynu. Możecie to zrobić w Jeleniej Górze na ulicy Krótkiej. Od poniedziałku do piątku między godzinami 8.30 a 13.00. Owady na pocztówkach to motyw najnowszej wystawy w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach. Wernisaż pełen żuków, chrabąszczy i szczmieli czeka na zwiedzających już 24, czyli w najbliższy czwartek o 17, oczywiście w Cieplicach.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie zabiorę was w podróż wehikułem czasu. Skoczymy sobie do lat 80. A na początek Natalia Nykiel. I mamy 3 minuty po godzinie 11 gramy.
24: No

to chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Nigdy nie wiadomo, co nas czeka w drodze, więc warto się ruszyć, tak po prostu. Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, tak wam gramy w Radiu SK2. I te moje słowa potwierdza historia z Czerska, słuchajcie. Tam dziewięciolatek podczas takiego zwykłego zwiedzania odkrył na zamku srebrną zabytkową monetę z XVII wieku. Zobaczcie, jak zaskoczeni musieli być rodzice. Weszli do zamku ze swoim dziewięciolatkiem, a wyszli z archeologiem, już z pierwszym swoim odkryciem na koncie. No piękna sprawa.
1: SK2.

Wyobrażacie sobie zyskać sławę, mając zaledwie 19 lat? Taka jest historia współzałożyciela zespołu Universe, Mirka Bregułę. W 1983 roku jego grupa zwyciężyła na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W roku 92 na festiwalu w Opolu zespół zdobył pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę Daj mi wreszcie święty spokój, a jednak pik popularności zespół osiągnął dwa lata później, gdy w romantycznej balladzie połączył siły z Beatą Kozidrak. Tak powstał przebój Tyle chciałem ci dać.

0: Bero i Wychowany w Polsce to nowość w Radiu SK2. Jakub ostatnio podzielił się przemyśleniami o tym, że jego trasa koncertowa w sumie dobiega końca, ale w sumie to chciałby postawić jeszcze taką koncertową kropkę nad i, więc uwaga, 4 października wstępnie planuje spotkanie z fanami w Warszawie. Zapowiedział na swoich mediach społecznościowych, żeby sobie zapisać tę datę i na tym spotkaniu, słuchajcie, będzie można usłyszeć, być może, nowy, niepublikowany singiel. Więcej Bero nie zdradza, ale i tak myślę, że to idealny prezent dla fanów z okazji nadejścia jesieni.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: I po reklamie.

0: Jesienią to w sumie każdy walczy o swój kawałek podłogi, swój kawałek koca, kanapy i dobrej książki też przy okazji. Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam 100% polskich hitów. Za to o naszą uwagę powalczą za chwilę newsy. Te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarni.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Za oknami w Jeleniej Górze dość sporo chmur i dzisiaj chmury będą dominować w stolicy Karkonoszy, ale nie tylko. W całej kotlinie jeleniogórskiej raczej będzie zachmurzenie. Temperatury to maksymalnie 12 stopni w Jeleniej Górze, 7 kresek w Jakuszycach, a 11 w Karpaczu. Na Śnieżce tam chłodno, maks 4 stopnie. No i wszędzie raczej deszczowo i pochmurnie, choć momentami może się pojawić trochę słońca.
8: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Trasa wciąż nie przejezdna. Służby wyjaśniają przyczyny porannego dramatu na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
9: Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
8: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię zasadniczą oraz uzupełniającą.
10: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie to opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
8: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Trwają przesłuchania. Znaki drogowe i słup oświetleniowy uszkodzone przez lufę czołgu. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekazują służby, to nie błąd ludzki, a wynik awarii technicznej przewożonego sprzętu. Przyczyny tej awarii będzie teraz ustalać żandarmeria wojskowa.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. Przed nami sesja powiatu. W środę radni będą rozmawiać o karkonoskim budżecie. Będzie też o koncercie jubileuszowym na 20-lecie polsko-czeskiej obecności w strefie Schengen, z okazji której szykuje się jubileuszowy koncert. Sesja już w środę. BWA kończy pół wieku. Okrągłe urodziny Biura Wystaw w Jeleniej Górze to okazja do podsumowań i obejrzenia prac wszystkich artystów, którzy wystawiali w galerii od 1976 roku, a to prawie 150 wyjątkowych twórców. Wernisaż pod koniec października.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Nowy tydzień. Dopiero nam się rozkręca, ale już powolutku szykują się zmiany w garderobie, bo to jest ten tydzień, kiedy pożegnamy lato, a powitamy...
12: No jesień oczywiście, no, i zaczyna się mocno jesiennie ten tydzień, jak tak patrzę po mapach.
11: Krótkie rękawki już idą delikatnie w odstawkę, nogi będziemy chować pod kocykiem, a wieczorami no co będziemy robić wieczorami?
12: Ciepła herbatka.
11: No, albo szukać kogoś, kto nas rozgrzeje.

rozgrzeją was w tej godzinie. Daria Zawiałow, Doda, Margaret również, Sylwia Grzeszczak, a te gitarki to już są gitarki, które gra Warius Manx. No i przypominamy sobie, jak ta jesień się już nam zbliża, jeszcze to lato, a nawet wiosenkę? No bo to tytuł maj, Wesce dwa Kowalski, witajcie.

Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Bardzo optymistyczna piosenka. Nie martw się, uśmiechnij się. Nie tylko ty zaczynasz nowy tydzień. Jest nas wielu, a w Esce 2 najwięcej tylko polskich hitów. I teraz Kamil Nosel, który będzie nabijał w butelkę swojego imiennika.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
2: Tak, tak.
3: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg tutaj ręka, tak? 17, to pan?
2: Tak, tak, dokładnie.
3: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
2: Nie, nic się nie działo do tej pory.
3: Bo to będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
2: Dobrze.
3: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
2: Czyli to będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie robią?
3: Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę i dalej idą w uśpienie.
2: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się
3: dogadać. Tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
2: Odkażony, dobra.
3: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły analogowy zegarek.
2: Dobrze, zwykły analogowy zegarek.
3: Tak zwany budzik, proszę pana, i jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
2: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Będę miał zegarek najwyżej i na zegarku najwyżej. Sobie ustawię.
3: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek.
2: Tak, no myślę, że to
3: żeby,
2: nie będzie.
3: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudził.
2: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
3: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
2: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
3: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut. I jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
2: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę, czy tam na ileś, ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak z pielęgniarką było dogadane.
3: Tak.
2: Wstaję i idę do lekarza chirurgii.
3: Proszę pana, na całym znieczuleniu pan nie wstanie.
2: Okej.
3: Okay. No będzie pan jeszcze śnięty troszeczkę, więc trzeba będzie, proszę pana, przypilnować, czy jest lekarz przy panu i dać mu kartę zdrowia i spać dalej.
2: Dać mu kartę zdrowia, dobra. I tą kartę zdrowia normalnie dostanę tam w szpitalu.
3: Kartę zdrowia panu przekażę. Ola!
4: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: O, bo ja kurde, skądś ten głos znałem. Ja mówię, co to za jakieś kombinacje alpejskie?
1: Nosel wkręca.

0: to piosenka o babci. Ballada o niej. O babci. Daria Zawiałow w Westy 2, a teraz mam dla was taki hit i to nowość. Idealny. Na sezon kolorowych liści, kasztanów i sweterków. Artur Rojek, Mirafiori.
1: Nie jest łatwo mi
0: w SC2.

0: Jeden z największych hiciorów Małgorzaty Ostrowskiej, a tylko hity w SC 2 gramy i tylko polskie. Meluzyna przed chwilą za 20 minut, godzina 13, to teraz patrzę jeszcze w internecie, świecie, co się ciekawego dzieje. I kochani, no mamy powody do dumy, legendarny polski kierowca rajdowy, polski zaznaczam, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. 3000 kilometrów ma do pokonania, kochani, 96-letni Sobiesław Zasada. Podziwiam. SK2. Mój dziadek ma 86 lat i jak jedzie samochodem, to tylko do sklepu, no i do kościoła w niedzielę.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

0: Wy jeszcze nie musicie, ale my w Radiu SK2 dajemy już w poniedziałek specjalnie dla Was siebie 100% tylko najlepszych polskich hitów. Sun & Grace, Filip Lato właśnie teraz. Odprowadzają nas do godziny 13, o której punktualnie najważniejsze newsy w SK2.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronki.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
10: Dzisiaj w regionie dość spore zachmurzenie, miejscami będzie także padać. Warto mieć pod ręką przeciwdeszczową kurtkę. Temperatury od 12 stopni w Jeleniej Górze do 4 stopni na Śnieżce, więc jeżeli wybieracie się w góry, pamiętajcie, tam już jesień raczej wymaga cieplejszego stroju, a także zabezpieczenia przed deszczem. Miejscami może być ślisko za sprawą deszczu.
11: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz groził premierowi. Usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska, mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji.
12: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
11: Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy i znieważających konstytucyjne organy państwa. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest Rafał Różycki.
13: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
11: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. A zanim Liga Narodów, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, kadra Jana Urbana rozpoczyna przygotowania do pierwszych meczów i walki o powrót do kontynentalnej elity. Wśród powołanych są zarówno doświadczeni zawodnicy, chociażby kapitan Robert Lewandowski, jak również nowicjusze, m.in. Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slawii Praga. Pierwsze treningi już jutro w Warszawie.
14: SK2 News, Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz kradł procenty. Czeka go proces. Jeleniogórzaninowi grozi nawet 10 lat więzienia. To za wybicie szyby w sklepie, z którego chciał ukraść alkohol. Policja znalazła w trakcie zatrzymania kilka butelek w jego plecaku. 61-latek był pijany. Mężczyzna odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Owady na pocztówkach to motyw najnowszej wystawy w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach. Wernisaż pełen żuków, krabąszczy i czmieli czeka na Was już w czwartek o 17.
1: Powoli rozkręca nam się sezon na rozgrzewanie, prawda, panie Kubo?
15: Coraz bliżej.
1: Jedni albo wybierają sobie taką gorącą czekoladkę, załóżmy. No, słodycz jeszcze nikomu nie zaszkodziła, o tej porze zwłaszcza. Co jeszcze można takiego dobrego rozgrzewającego sobie strzelić? O, kawkę, załóżmy.
15: O, oczywiście.
1: Z cynamonem, ale też mam coś, co rozgrzewa bardzo dobrze, smakuje idealnie, a jak już rozgrzewa, to od środka. Co takiego?
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
1: Bez używania czajnika podnosimy temperaturę ze smolastym. Herbata z imbirem. Smacznego.

Nie wiem, ale wiem, że w Westek 2 gramy tylko polskie hity. Bajmy i noc po ciężkim dniu, noc poślubną miał w ten weekend pan Filip Heiser, czytam w kolorowej prasie. W kościele w Krakowie powiedział tak ukochanej Biance. Zacytuję nagłówek. 41-letni Filip Heiser poślubił 20-latkę. Coś w tym jest, że córki szukają mężczyzny, który jest podobny

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No może nie jest lato, ale mamy lata 80. teraz w SC2. Tutaj nas wyrzucił wehikuł czasu i jesteśmy u boku samego pana Andrzeja Rybińskiego, który w tamtych latach, w 80., na początku 80., był w delikatnym dołku po rozpadzie takiego zespołu jak Andrzej i Eliza. Nie wiedział, co ma robić, czy ma grać, czy ma nie grać. Łapał za gitarę, szukał nutek, szukał melodii. Nawet miał jechać do Opola, ale kręcił nosem, że może nie. Ale jak jego żona o 4 rano, już wtedy Jolanta, spakowała jej rzeczy, powiedziała: jedź, Andrzej, masz jechać do Opola. Zobaczysz, że z tym numerem ci się uda. No i tak zrobił. Posłuchał żony, pojechał i zdobył nagrodę za ten kawałek.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Możesz nie wierzyć w siebie, możesz nie wierzyć w sukces, możesz się snuć po kątach, ale jak żona mówi: jedź, bo ja w ciebie wierzę, to się dzieje naprawdę. Chłopak z gitarą, który wygrał Opole z tym numerem, idąc przez życie, nie liczy godzin i lat. Andrzej Rybiński.

0: ostatni.
1: Jeszcze raz zagłosujcie na nią. Gorąca Polska 20, kochani, tutaj nie ma jury, nie ma komisji, nie ma pana w garniturze, który mówi, o, ta piosenka zasługuje na 7 miejsce, czy na 1, czy na 2. Bo to wy decydujecie. Wasze głosy albo wynoszą numery na szczyt, albo zsyłają je na dół. A ten numer od Wiktorii Kidy, co mi tam, czeka właśnie na wasze plusiki.
2: SK2.
1: Pozmieniajcie tam trochę kolejność na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99 z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
4: 100% polskich hitów.

0: Niektórzy nazywają tę piosenkę Z Tobą odeszły anioły. A to jest Eli, Lama, Sabachtani i Wilki w SC2. Wielkimi krokami zbliża się też godzina 14. Już za chwilę te sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Druga połowa poniedziałku to temperatury maksymalnie do 13 stopni na plusie, ale powinno się nieco rozpogadzać i na niebie pojawi się więcej słońca. Wieczorem już raczej bezchmurnie lub z umiarkowanymi chmurami z temperaturami do 10 kresek na plusie. Może też trochę dzisiaj pokropić. Kolejne dni to temperatury do 14 stopni we wtorek, do 15 w środę, w czwartek również 14 kresek, ale już będzie dość deszczowo.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a noworodka włożyła do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia i rozważa apelację. Ważne spotkanie prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przeleci też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
18: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. Gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
1: A przypomnijmy, gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla podopiecznych salę z widokiem na jedną z najstarszych puszczy w Europie.
21: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieckiej. Określone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, w całości dopełni zapach.
1: Mówi Rafał Paczos, kierownik biura zarządu hospicjum. Na realizację projektu założono zbiórkę, szczegóły dostępne na stronie placówki.
22: SK2 News. Jelenia Góra.
23: Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza przyznano blisko 10 milionów złotych, a to niemal połowa z unijnej puli. Hanna Stachowiak.
24: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
25: Marszałek nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
24: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć dwa stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
26: Pora zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, jakie nietypowe święta mamy. Zaglądałeś już?
27: Jeszcze nie.
26: No to mamy tak, Dzień Kapsla.
27: W kapsla?
26: Tak, grało się kiedyś w kapsle.
27: A ja zbieram kapsle.
26: O, fantastycznie, to jak będę jakieś miał, to ci przyniosę jeszcze przy okazji. Do tego jeszcze mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
27: No proszę.
26: Przyjacielu, poproszę w takim razie o uśmiech.
27: Szeroko,
26: szerzej, szerzej.
27: Szeroko.
26: Jakie piękne białe ząbki.
28: No to gramy.
29: 10 hitów.
28: Najlepszych polskich hitów.
26: Jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju. Fajny dzień, fajny dzień. Tak wiesz, usiąść w pokoju albo położyć się na łóżku.
27: Na spokojnie.
26: I w świętym,
27: pokojowo.
26: I w świętym spokoju spędzić trochę czasu.

Tradycyjna pioseneczka w SC2 w dziesiątce hitów, bez zbędnego długiego gadania, Jamal i Policeman, który mnie przeszukuje, a znaleźć może portfel wypchany grubymi pieniędzmi u kogoś, bo mamy, kochani, nowego milionera, czytam w internecie, jest w ogóle nowy rekord, bo w weekend w lotku padła najwyższa w historii w Polsce wygrana, no, ktoś przytulił prawie 45 milionów złotych. Ale to nie jest osoba ode mnie z pracy. U mnie dzisiaj wszyscy akurat w robocie stawili się w komplecie. A u was? SK2.

0: Edyta Górniak w SC2. A teraz Książulo. Książulo to taki znany youtuber. Odwiedza on restauracje, może słyszeliście, w Polsce. Je w tych restauracjach i mówi, czy mu smakowało, czy było niedobre. No i ostatnio Książulo zajrzał do restauracji samej Magdy Gessler. O, odważno. Odważny. W Kluszkowcach dokładnie. Zamówił tam schabowego z pire i mizerią, czyli klasyk. I jak kęsnął, to aż mu się oczęta zaświeciły. Po prostu chłopak się rozmarzył i oczami wyobraźni zobaczył.
1: Mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome boczki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie.
0: Takie to było dobre. SK2. Schabowy zawrócił księciuniowi w głowie. No w końcu u pani Magdy ma być tak jak u mamy.
2: Reklama.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Nakręca nas i tylko ochoty narobił Dawid Kwiatkowski swoim Café de Paris w Radiu SK2. No w sumie jest taka godzina, bo już za chwilę 15, że można sobie strzelić jeszcze jedną małą czarną. To w takim razie ja ekspresem lecę po espresso, a ekspresowym tempie też tutaj biegnie Kinga Baryga. Widziałem ją na korytarzu. Za chwilę przyjmuje stery i dla was będzie grała Westy 2 najlepsze polskie hity po newsach o 15.
1: Reklama.
2: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek. Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen.
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Przed nami godzina 15. Na jeleniogórskich drogach już robi się nieco bardziej tłoczno. Jeżeli przejeżdżacie przez centrum, będą momenty, że będzie trzeba chwilę poczekać. Między innymi na wjeździe z Wolności na Bankową. Jeżeli chodzi o temperatury, 13 stopni na termometrach, to dzisiejszy maks, no już raczej nie będzie cieplej. Cóż, trzeba nieco grubsze kurtki chyba zacząć wyciągać z szafy. A jutro 14 stopni na plusie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
16: Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach.
15: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza też apelacji. A przypomnę, chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałtach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła je do foliowej torby. Płacz dziecka usłyszał przechodzień, który wezwał pomoc. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, podkreślają eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu w Mecklenburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
17: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
15: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
18: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
15: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
12: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Mundurowi szykują zbiórkę. Oddaj krew, podziel się życiem. To hasło honorowej akcji donacji. W Jeleniej Górze tym razem specjalny krwiobóz zaparkuje na terenie Komendy Miejskiej Policji. Obecność zapowiadają policjanci, strażacy i strażnicy miejscy, ale dołączyć może każdy już w piątek od 9 do 13. Uwaga kierowcy, zamknięta łącznica na 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła remonty na 5 węzłach między kątami wrocławskimi a Budziszowem w kierunku granicy.
1: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy w to poniedziałkowe popołudnie. Czy jest jakaś fajna rzecz, Kuba, o której chciałbyś powiedzieć, która się dzisiaj wydarzyła i możesz stwierdzić, że poniedziałek jest fajnym działkiem?
19: Ty bardzo chcesz, żebym powiedział, że ciebie widzę. No.
1: Ach, jak cudownie. Wy też możecie pisać na Messengerze Radio SK2, co sprawiło, że ten dzień jest dla was fajnym działkiem. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2, a już teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
20: SK2.
21: Pamiętam, jak mówili na mnie,

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Elektryczne gitary, jestem z miasta. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 15. Swoją drogą pytałam was o to, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Co dobrego się u was wydarzyło? I Asia się do nas odezwała. Halo Asiu, jesteś?
1: Poniedziałek jest dla mnie wyjątkowo łaskawy. Mogłam przyjść do pracy godzinę później, a za każdym razem, jak muszę po coś wyjść na zewnątrz, to wychodzi słonko. Niczym uśmiech w ten ponury dzień.
0: Oj, rzeczywiście, z tego słońca powinniśmy korzystać, bo przypomnę, że już za dwa dni zawita do nas kalendarzowa jesień. Ale spokojnie, niezależnie od pory roku, my wam będziemy grać najlepsze polskie hity. One sprawiają, że zawsze można poczuć się dobrze. One po prostu nas wszystkich przytulają. Tak jak teraz Oskar Cyms i cały czas.

0: Lady Punky zawsze tam, gdzie ty. No właśnie, tam, gdzie wy. Również najnowsze informacje z kraju i ze świata. I skrót tych informacji przedstawi wam już teraz Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: Zaatakował maczetą znajomego. Na 3 miesiące do aresztu trafił 36-latek z Inowrocławia. Mężczyzna zadał poszkodowanemu 2 ciosy. Ten trafił do szpitala. Napastnika udało się zatrzymać kilka dni po ataku.
2: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Odpowie on za uszkodzenie ciała.
1: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu. Oprócz uszkodzenia ciała 36-latek usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny kokainę. Teraz informacje dla kierowców. Utrudnienia na S61. To obwodnica Suwałk. Doszło tam do zdarzenia 2 samochodów ciężarowych. Na trasie w kierunku Budziska napotkamy utrudnienia oraz spory korek. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenie oraz śnieg. Według prognoz pokrywa śnieżna może dziś przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm, a temperatura na szczytach spadnie do -1 stopnia Celsjusza. Ratownicy Topr odradzają wyjścia w górę.

0: Monika Brodka i miałeś być 20 minut przed godziną 16 w Radio SK2, a ja pytam was, jak wygląda wasz poniedziałek? Czy wydarzyło się coś dobrego, czy można nazwać go fajnym działkiem? No i Jacek się do nas odezwał. Halo Jacku.
1: Dla mnie działek to się zacznie za tydzień. Tu przyjdzie jesień, a ja będę się wygrzewał. Jadę ładować akumulatory.
0: O Jacku, co prawda tydzień jeszcze na ten urlop musisz poczekać, ale to już może być fajny działek, patrząc na to, że myślisz już o urlopie. SK2. A my myślimy o najlepszych polskich hitach, z którymi wracam do was za chwilę.
2: Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: D-Love i Book. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity, a do tego dokładam jeszcze Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym przekonamy się już po godzinie 16.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne Luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Przed nami godzina 16, w Wieleniej Górze 13 stopni i to dzisiejsze maksimum. Cieplej już raczej nie będzie dzisiaj. I w tym tygodniu też nie spodziewajmy się, że temperatury będą się bardzo mocno zmieniać. Będzie się za to zmieniać aura. Jutro nieco mniej deszczu, więcej słońca. W środę bardzo słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem. A w czwartek, no jeżeli prognozy się sprawdzą, to będzie deszcz.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
16: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
15: Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
17: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
15: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik zarządu transportu metropolitalnego. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Na więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga. A przypomnę, dziś nasza reprezentacja rozpoczyna zgrupowanie.
1: K2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Jest akt oskarżenia za wtargnięcie z nożem na statek na Odrze. 47-latek 5 maja tego roku wszedł na wycieczkowiec zacumowany na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego. Zaatakował nożem grupę bawiących się tam studentów. Kierował wobec nich groźby śmierci. Michałowice grozi do 8 lat za kratami. Rowerowy bieg Piastów ruszy z Polany Jakuszyckiej. Do startu zostały 4 dni. Na śmiałków czekają trasy po Izerach od 20 do 100 km, a dla najmłodszych czekają krótkie odcinki w ramach rowerowej przygody.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity na dobry początek. Godziny 16, coś bardzo fajnego. Kamil Bednarek i Messiah, Szukając szczęścia. Jeśli ktoś tego szczęścia w poniedziałek nie może znaleźć, no to my pomożemy. Ale też już za chwilę w naszym studiu Artur Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy 14,5 minuty po godzinie 16 w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Co łączy cyberprzestępców i M-obywatela? No o tym już więcej powie wam sam Artur Jarząbek. Bo Artur Jarząbek prawdę ci powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-Obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam nieopłacony mandat na 200 zł. I prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy
3: mandat!

0: Sims i nie musisz się bać, ale to dobrze brzmi. 29 minut po godzinie 16. Jako, że zbliża się 16.30, to czas na skrót najnowszych informacji, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Lawina pytań obrony dobiegłych. Już kilka godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na ławie oskarżonych Sebastian M. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wielka akcja stołecznej policji. 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
2: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
1: Mówi nam Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w tym sezonie dwukrotnie pokonali rywali po 3-1, ale zapowiadają trudny mecz. Niemcy w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, wygrywając 3-2. Początek jutrzejszego spotkania o 18:00.

0: Magmai Aisha 20, w sumie to już 19 minut przed godziną 17, czyli przed tą najszczęśliwszą godziną dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Spokojnie, do godziny 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Pojawi się m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale będzie też Luna z numerem A może. Ale moi drodzy, przypominam, dzisiaj co prawda mamy poniedziałek, ostatnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki pokazało, że numer, najnowszy numer od Artura Rojka, Mira Fiori, podbił wasze serca i został na pierwszym miejscu. Ale wszystko może się zmienić, bo w najbliższy piątek kolejne notowanie. Jeśli chcecie zagłosować na swoje ulubione numery, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wchodzicie i przy swoich ulubionych numerach stawiacie plusik. A ja już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: I po reklamie.

0: Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego właśnie gramy wam go w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, wracam. Już za chwilę godzina 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity, w tym ten ulubiony numer od Zali. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: W tym tygodniu w Jeleniej Górze i nie tylko pogoda będzie się dość mocno zmieniać. Dzisiaj możemy spodziewać się wieczorem 10 stopni w stolicy Karkonoszy i umiarkowanego zachmurzenia, ale już późniejszy wieczór może być deszczowy. Jutro z rana przywitają nas chmury. Uwaga, miejscami może być także słaba widoczność na drogach. 8 kresek to wtorkowy poranek, natomiast wtorkowe popołudnie do 14 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
21: Znajdował się pod autobusem. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego. Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona. Może mieć 13-14 lat.
14: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Na miejscu pracują służby. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację krążącą w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych.
22: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
23: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
22: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
14: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować górskich wypraw, apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
24: Prognozy mówią różnie od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ujemna temperatura ma być pochmurną. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
14: A dodajmy, jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
25: Błażej Stachewicz. Wasza reakcja może zapobiec tragedii, przypomina policja. W piątek wieczorem jeden z kierowców na Krajowej 94 zauważył niepokojące zachowanie innego uczestnika ruchu. Powiadomił funkcjonariuszy, którzy zatrzymali pojazd. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 22-latku kilka tabletek w różnych kolorach. Mężczyzna został zatrzymany. Jeleniogórski budżet obywatelski rusza już niebawem. Będziecie mogli oddać swój głos na ponad 30 pomysłów mieszkańców, a start już w najbliższy poniedziałek.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest właśnie ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada w samochody i wraca do domów. Nie, Kuba, to nie ty. Ty jeszcze zostajesz, słyszymy się za godzinę. Możesz coś powiedzieć, ale zapraszam, bo już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja Wam gram. Michał Szczygieł i Adrenalina. To dla wszystkich tych, którzy jeszcze potrzebują trochę energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Beata Kozidraki, taka Warszawa, 16 minut po godzinie 17. Gramy oczywiście Wam najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów w Radiu SK2 i za chwilę będziemy grać kolejne, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zatrzymajmy się przy wiadomości od Moniki, która napisała nam: ja bardzo lubię ten poniedziałek. Dla mnie on jest na maksa fajnym działkiem, bo dzisiaj zaczynam dwutygodniowy urlop. Oj, Moniko, zazdrościmy. Dopytałam Monikę, gdzie się wybiera i ona napisała, że ucieka w ciepłe kraje. Ucieka przed jesienią. To fakt, jesień zbliża się do nas wielkimi, naprawdę wielkimi krokami. Już w środę, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. No ale a propos tych wyjazdów, słuchajcie, znalazłam pewne badania i okazuje się, że 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop właśnie we wrześniu lub październiku. No można powiedzieć, że to jest taka ucieczka przed jesienią i są to trzy najbardziej popularne kierunki. Grecja na trzecim miejscu, na drugim Turcja i na pierwszym Egipt. No gdzie w tym wszystkim Polska? No po Polsce to możemy podróżować, ale w wakacje, bo wtedy jest najcieplej i najprzyjemniej.
1: SK2.
0: No chyba, że ktoś jest jesieniarą i na przykład lubi Mazury. W klimacie jesiennym? Przy kominku? To też jest jakaś opcja. Ania Dąbrowska i Serce nie słucha już teraz w Radiu SK2.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz. Każdej nocy tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znacie doskonale, a teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Cofamy się do roku 1993. I co prawda mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale ten numer znam doskonale i mam do niego duży sentyment, bo to właśnie ten numer towarzyszył na kasecie nagranej przez filmowca, specjalnego człowieka, przez kamerzystę podczas wesela moich rodziców. I tak ten numer pamiętam aż do dzisiaj, bo kto jako dziecko nie oglądał filmu z wesela rodziców? No przyznajcie się, że każdy. Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę, inaczej też Wielka Miłość. To jest kultowy numer, który naprawdę podbił serca wielu Polaków. I tak do dzisiaj mamy do niego sentyment i gramy wam go w Radiu SK2. Już teraz Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę. Możecie posłuchać, ale możecie też pośpiewać.

0: Jak oni to robią? Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. Ten numer bardzo wam się podoba. Aktualnie zajmuje 6. miejsce w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Ten numer może poszybować w górę. A to za sprawą waszych głosów, bo jak sobie wejdziecie na sk2.pl, a tam znajdziecie zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to możecie na ten numer bądź inne numery, które wam się podobają, cały czas głosować. Wszystko w waszych rękach. Najnowsze notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki już w piątek o 18:00. Zapraszam was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale zanim to nastąpi, to wy głosujcie, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Kaśka Cerekwicka i Na kolana, a później będzie także Przona i Zły.
1: SK2. Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
9: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
8: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18. Wielu z was wraca właśnie do domu po pracy. Stoicie w korkach, ja wiem, to nie jest najprzyjemniejszy moment w ciągu dnia, ale my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że może zrobić się nieco lepiej. Po 18 te najlepsze polskie hity będzie wam grał Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Głównym tematem rozmowy działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Od ponad 8 godzin przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Obrona przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
13: Obrona zawsze te wątpliwości próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym.
12: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Przypomnijmy, w tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżony Sebastian M. miał pędzić z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechać na tył innego auta. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro, a pierwszych laureatów nagrody poznamy za 2 tygodnie.
14: No i mamy to, słuchajcie, minęła godzina 18, pożegnajmy razem poniedziałek. Ten dzień już nam nie zagrozi. Wszystko, co najgorsze w tym tygodniu, prawdopodobnie jest już za nami. Można odpoczywać, a ja będę w tym czasie dobrze, świeżo grał, bo mam bardzo dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Za chwilę będzie duet, który bardzo dobrze was rozluźni na wieczór, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Miasto budzi się. Sama prawda w tym numerze, bo jak w poniedziałek wieczorem człowiek wyjdzie z pracy, to nagle nabiera chęci do życia. Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. Teraz czas na zespół Motyle, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Śpiewają tutaj o tym, że człowiek czasami nie ma odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jak go nie zrobi, to potem żałuje. Bliżej podejdź tak. Jeśli ten numer wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Bliżej.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Magda Fam za nami, a przed nami artystka, która uwielbia Formułę 1 i prawdopodobnie teraz jest na urlopie, leży do góry brzuchem i nic nie musi, bo zakończyła stadionową trasę koncertową. To Sanach, która teraz otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Na razie nie wiadomo dokładnie, co planuje, ale coś będzie. Mruga do nas oczkiem. Sanach i Kapitan już teraz w Radio SK2.

0: Bime w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość od Marisy, którą doskonale znacie z hitu Odkochaj. Marisa ostatnio wstawiła filmik na Instagrama, jak jedzie samochodem i przez przypadek trafiła na swój nowy numer w radiu i była bardzo zaskoczona, była mega wzruszona, bo myślała, że nikt tego nie gra. A fani w komentarzach jej napisali: ej Marisa, czemu ty jesteś taka zaskoczona? Przecież SK2 często gra twój numer. No właśnie o to chodzi. SK2 to jest centrum polskiej muzy. Gramy 100% polskich hitów i będzie pięknie od Marisy. Już za chwilę wam zagramy.
1: Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Tych kropel deszczu w najbliższych dniach w całej Polsce nie zabraknie, a dzisiaj to, słuchajcie, nawet się pojawiły śnieżynki. Wysoko w Tatrach, między innymi na Kasprowym Wierchu, spadł dzisiaj pierwszy śnieg tego sezonu. Nie wiem tylko, czy się do świąt utrzyma, ale ewidentnie sezon narciarski się zbliża.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy. Zbliża się jeleniogórski jarmark staroci i osobliwości w Jeleniej Górze. Oznacza to, że przez cały ostatni weekend września centrum miasta zmieni się w wyjątkowy jarmark, na którym znajdziecie absolutnie wszystko. Od zabytkowych eksponatów wartych setki tysięcy złotych po drobne rzeczy, które jednak mają moc odnawiania wspomnień.
0: Wieczorami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I w tej godzinie zagram m.in. świeży kawałek od Michała Szpaka, który w ostatni piątek był w naszym studiu i osobiście ten numer zapowiedział. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

tylko pieprz i sól i 100% polskich hitów i nawet poniedziałek może smakować dobrze. Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz raz na nowość od Michała Szpaka, który zdradził na naszej antenie, że jest szczęśliwy, bo jest zakochany i właśnie o tym napisał swój nowy numer. Co jeszcze mówił o tym kawałku, możecie zobaczyć na naszym Instagramie. A tymczasem gramy Michał Szpak i Kochanie, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Virgin w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a teraz mam dla was kawałek, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Przed wami młody 14-letni talent Victor Sass, który w tym roku wygrał program The Voice Kids, no i to mu załatwiło bilet na Maltę. Ale on tam nie leci wypoczywać, on tam leci walczyć na juniorskiej Eurowizji, a śpiewa o tym, żeby spełniać swoje marzenia, żeby nas grawitacja nie zatrzymała. Victor Sass i Gravity już teraz w Radiu SK2.

0: Hej, to jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tych starszych, i tych młodszych, a za chwilę będzie jeden z najbardziej kultowych polskich przebojów, numer, który zna każdy, Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być, czyli przyjemne kołysanie wieczorne w drodze do domu, a potem nowość od BRO, który stworzył numer dla nas wszystkich Polaków, dla wychowanych w Polsce, aktualne miejsce 8 gorącej polskiej dwudziestki. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej, nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: I po reklamie.

0: ale nam się przepiękny wieczorny nastrój zrobił. Ma nam w Radiu SK2 o tym, że chmury wiszą nad miastem. No ten kawałek idealnie pasuje do jesieni, która właśnie nam się zaczyna. Ale słuchajcie, w Radiu SK2 my wbrew wszystkiemu mamy cały czas też letnie hity. I po 20 na pewno będzie w Radiu SK2 Mango wakacyjne od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Czas na kolejne co, gdzie, kiedy, tym razem będzie dla miłośników sportu. Coś ciekawego, Błażej Stachewicz. Zapraszam. 12 rowerowy bieg Piastów. Szklarska Poręba Jakuszyce już w najbliższy weekend 26 i 27 września. Start o godzinie 8 na Polanie Jakuszyckiej, a tym razem czekają na Was wyścigi od 300 metrów do nawet 60 kilometrów po Izerach.
0: Teraz to już pójdzie z górki, słuchajcie. Myślę, że o tej porze, o godzinie 20:00 można oficjalnie zakomunikować. Poniedziałek się już skończył. Jeśli chcecie odpocząć w dobrym towarzystwie polskich artystów, wybraliście dobre radio, SK2 gra 100% polskich hitów i w tej godzinie będzie na przykład nowość od Julii Wieniawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kamil Bednarek i jego list na antenie Radia SK2, a na naszej liście najlepszych polskich nowości czeka 30 metrów kwadratowych. I to jest wasza przestrzeń do darmowego wykorzystania. Nowy numer od Bowskiej i artysty, który nazywa się po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, że niby 30 metrów kwadratowych to niewiele, że to jest małe mieszkanko, ale może tam się pomieścić naprawdę bardzo dużo uczuć między dwiema osobami. Numer bardzo pozytywny, potrafi poprawić humor nawet po najcięższym poniedziałku. Na mnie działa. Jeśli na was też, no to dajcie nam znać. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Na 30.

Beata i Rzeka Marzeń na antenie Radia SK2, a ta artystka swoje marzenia w ostatnim czasie spełnia jak szalona i mówi, że to dopiero początek. Julia Wieniawa wydała nowy numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i że jej zdaniem to mało, że ona się dopiero rozkręca, największe rzeczy dopiero przed nią. Przypomnę, ona i tak dużo osiągnęła, jest znaną aktorką, gra trasy koncertowe, wystąpiła z Andreą Bocellim na jednej scenie, ale ma apetyt na więcej i o tym jest ten numer Julia Wieniawa 27 do gwiazd, już teraz w SC2.

0: Desu w Radiu SK2. Ta ekipa już niedługo zaśpiewa A kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Świąteczna atmosfera coraz bliżej. A wcześniej, bo już za kilka minut, gram nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Prosto ze świeżo wydanej płyty. Krążek nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To zdanie brzmi nie po polsku, ale Artur Rojek zdradził w rozmowie z SK2, że takie zdanie wypowiedział kiedyś jego młodszy syn. Więcej o płycie Artur Rojek opowiedział w rozmowie z Antoniną van Dessel. Możecie to zobaczyć na naszym Instagramie.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: elektryczne gitary. O tym, że to już jest koniec poniedziałku. Najgorszy dzień tygodnia za nami. Możemy być z siebie dumni, bo po raz kolejny nam się udało, słuchajcie. Ale to jeszcze nie koniec lata. Słuchajcie, jutro ostatni dzień lata, bo w środę o 2:00 w nocy zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć, moi kochani, witam was gorąco. Jeżeli słuchają nas smakosze, miłośnicy lokalnej kuchni, to mam dla was dobrą wiadomość. W Podgórzynie ruszają smaki karkonoszy już w najbliższy piątek, a także w sobotę przy ulicy Żołnierskiej będziecie mogli spotkać zarówno wystawców, producentów regionalnych smakołyków, ale będzie też muzyka, rękodzieło i atrakcje dla całych rodzin.
1: Magazyn lokalny.
3: Błażej Stachewicz, zapraszam na rozmowę z wiceprezesem PTTK Sudety Zachodnie, Andrzejem Mateusiakiem. Jakie są wasze zadania i w ogóle do czego służy PTTK?
4: Dobre pytanie. Tutaj chciałbym od razu na początku takie małe wyjaśnienie, ponieważ w tym roku, w 26, będziemy obchodzić 80-lecie oddziału PTTK. Bo PTTK jako takie powstało dopiero w 50 roku, natomiast my mamy naszą historię troszeczkę dłuższą, ponieważ nasz oddział, który traktujemy jako pierwowzór, prawda, tego wszystkiego, co się później stało, powstał w 46 roku w sierpniu i był to pierwszy oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzyńskiego, który powstał na obszarze województwa ówczesnego wrocławskiego. Tutaj taka ciekawostka, w nazwie mamy słowo Dolnośląski Oddział. Ja znalazłem na przykład dokumenty archiwalne i znalazłem m.in. papier firmowy Dolnośląskiego Oddziału PTT i tam na tym papierze firmowym pisało Zarząd Główny Dolnośląskiego Oddziału PTT, czyli ambicją założycieli było to, aby ten oddział w Jeleniej Górze był oddziałem wiodącym na terenie całego Dolnego Śląska.
5: Takim centralnym.
4: Takim centralnym. I tak się właściwie stało. Później po czasie powstały inne oddziały tam we Wrocławiu, w Wałbrzychu, w Kłodzku. Były dosyć aktywne oddziały. Niemniej jednak ten nasz Dolnośląski Oddział PTT trzymał swoją nazwę do 50 roku, kiedy powstało PTTK.
5: Jakie były zadania te na początku PTT.
4: PTT. Na początku mieliśmy zadania przede wszystkim utrzymania i uruchomienia bazy turystycznej. Wiemy, że na tym terenie było bardzo dużo ośrodków wypoczynkowych.
5: Po niemieckich
4: jeszcze, tak. I Ministerstwo Komunikacji przydzieliło towarzystwom turystycznym i towarzystwom górskim obiekty, które znajdowały się w górach. I w ten sposób siłą rzeczy duża część tych obiektów, które znajdowały się, powiedzmy, tutaj ograniczmy to na razie do Sudetów Zachodnich, czy nawet do Karkonoszy w górach, zostały przydzielone Polskiemu Dolnośląskiemu Oddziałowi PTT, ale były też takie obiekty, które były przydzielone towarzystwom narciarskim, między innymi schronisko Izabela, późniejsze schronisko imieniem Bronka Czecha na Polanie, przydzielono Stowarzyszeniu IMKA, schronisko pod Łabskim Szczytem Towarzystwu Narciarskiemu, ale większość przydzielono właśnie oddziałowi dolnośląskiemu PTT. Czyli to było pierwsze zadanie główne, zachować te obiekty i uruchomić jak najprędzej. Natomiast później zadaniem była po prostu animacja turystyki na tym terenie, bo już szybko w 1946-1947 roku...
5: Czyli tuż po wojnie.
4: Tak, tuż po wojnie ówczesne władze doszły do wniosku, że proletariatowi pracującemu miast i wsi należy się odpoczynek. Prawda, nawet było takie hasło z hal fabrycznych na hale górskie. Wkrótce powstała organizacja Fundusz Czasów Pracowniczych, z którym żeśmy współpracowali. Także ten obszar tutaj w Kotlinie Lieniogórskiej i w otaczających tą Kotlinę na górach był obszarem przeznaczonym dla wytchnienia, dla turystyki, dla krajoznawstwa, przeznaczonego dla ludzi pracy.
5: Czyli pełnił w sumie podobną rolę jak teraz. Odpoczynek po pracy i takie przyjemne spędzanie czasu.
4: Tak, pełnił funkcję taką jak dzisiaj. Zresztą wcześniej, za czasów niemieckich, także on taką samą funkcję pełnił. Ze statystyk wynika jasno, że ten ruch turystyczny rejestrowany odbyło się skokowo. Także co rok to tych turystów było coraz więcej. Turystyka stawała się popularna i wszyscy chcieli w te tereny przyjeżdżać i latem, i zimą.
5: A tutaj chciałem tak zapytać, skoro jesteśmy przy tych początkach polskiej turystyki w naszym terenie, bo chyba tak mogę powiedzieć, ona się mocno zmieniła, pana zdaniem, na przestrzeni tych 80 lat? I co się zmieniło? No bo na pewno sprzęt się zmienił, tylko pytanie, czy na przykład podejście do gór, bo czasami mam takie wrażenie, że góry kiedyś były troszeczkę bardziej elitarne, a teraz stały się takie egalitarne.
4: To znaczy, z tą popularnością gór było bardzo różnie. Wiemy, że ambicją władz w latach 50. było to, aby turystyka była masowa. Oczywiście ta turystyka była też częściowo taka troszeczkę poddana takim ideom, żeby nie powiedzieć socjalistycznym, ale wiedziano, że społeczeństwo zdrowe mniej kosztuje, a jednocześnie wyrabia się hard, tężyzna i tak dalej, bo to jest dobry materiał na żołnierzy.
5: Czyli to była taka trochę turystyka na siłę?
4: Trochę na siłę.
5: Mhm. Albo trochę na siłę. Chyba może, żeby
4: niedawno zmarła, Krystyna Tylańska mówiła, jak ona oprowadzała w latach 50., pod koniec lat 50. jeszcze, turystów tych masowych z EWP, to niektórzy wręcz twierdzili, że oni tu przyjechali za karę. Mhm. Ludzie, którzy nigdy w swoim życiu nie wyjeżdżali na wczasy i tak dalej, to nie wiedzieli, co tam zabrać, jak się zachować, jak się ubrać.
5: Po co jadą
4: i tak dalej. Dopiero po wykonaniu tego kroku, prawda, stwierdzili, że to jednak jest fajna rzecz. Mhm. Że są dosyć bogate świadczenia, można się czegoś nauczyć, można się czegoś dowiedzieć i te czasy stawały się wtedy coraz bardziej popularne. Natomiast jeśli chodzi o ten ruch masowy i indywidualny, to było też różnie. Dzisiaj obserwujemy ten ruch już nie taki masowy, jak był wtedy, bo w tamtym czasie wszystkie zakłady pracy były, większość przynajmniej była zakładami społecznymi, uspołecznionymi i w funduszach tych zakładów były pieniądze na tak zwaną działalność socjalną. Mhm. A ponieważ ta działalność socjalna tak się jakoś złożyło, że była scedowana na PTTK, bo w każdym praktycznie zakładzie pracy było koło PTTK. No i jak już było koło PTTK, to wiadomo było, że kto tam zawiaduje tym kołem PTTK, to on też kreuje tą turystykę i krajoznawstwo w zakładzie pracy. W ten sposób władze i dyrekcja miały spokój, bo wiedzieli, że jest już odpowiednia komórka, że nie będzie wycieczek organizował jakiś tam pan Felek z działu socjalnego, tylko tam są fachowcy, prawda, z doświadczeniem PTTK-owskim, którzy wiedzą, jak to robić, gdzie jechać i tak dalej. Poza tym były refundacje tych czasów różnych i dopłaty wręcz do uczestnictwa w tych wycieczkach. Na przykład rajdy masowe, turystyczne, narciarskie, które odbywały się w latach 50., 53, 54, a nawet 52, były przeprowadzone na tej zasadzie, że uczestnicy tych rajdów otrzymywali urlopowanie zakładu pracy i dofinansowanie. Także dostawali autokar czy jakiś tam pojazd, prawda, i jechali na te wczasy. No, później tego już nie było, natomiast na samym początku, w latach 50. takie dziwa się zdarzały.
5: Ale to były zakłady pracy tutaj z naszego regionu?
4: Nie, to były zakłady z całej Polski. To była... To była skala ogólnopolska.
5: No właśnie zastanawiam się tutaj nad tą skalą, bo wydaje mi się, że tych turystów obecnie cały czas przybywa w Karkonosze. 2 miliony osób rocznie odwiedzających Śnieżkę, no to są liczby, które robią wrażenie. I wtedy było więcej osób w górach, czy to wyglądało po prostu trochę inaczej?
4: Wyglądało chyba troszeczkę inaczej. Aha. Dzisiaj ludzie mają wiedzę, mają dostęp do publikatorów, do mediów społecznościowych, ta wiedza szybciej się rozpowszechnia i szybciej wiemy, co się wydarzyło, niemalże w paręnaście sekund po wydarzeniach. Mhm. Natomiast wtedy tej wiedzy nie było, nie było podręczników, nie było przewodników, nie było wiedzy, prawda, także trzeba było tu przyjechać, przedeptać te góry, zobaczyć, od przewodnika wysłuchać opowieści, legend i o tym terenie, prawda,
5: no faktycznie.
4: I to troszeczkę inaczej było. Dzisiaj ten dostęp do wiedzy jest ogromny, jest szybszy.
5: No ja mogę w telefonie zaprojektować sobie ścieżkę i powędrować, a wtedy było to absolutnie
4: tak,
5: niemożliwe.
4: Wtedy nie, no wtedy ludzie jeszcze nie byli tacy mobilni jak dzisiaj, prawda, dzisiaj jest o wiele łatwiej. Chociaż ta turystyka zbiorowa, że tak nazwijmy ją, bo już nie, trudno mówić o masowej, dalej istnieje, bo te obyczaje w dalszym ciągu się zachowały. Widzimy przecież w ciągu całego roku wycieczki zakładowe, wycieczki ze szkół, wycieczki z parafii, wycieczki z organizacji społecznych, koło gospodyń wiejskiej, prawda, czy inne
5: czy
4: stowarzyszenia, prawda, przyjeżdżają, bo chcą być razem, prawda, i przez lata tak było i to już stało się nawykiem, także te wycieczki dalej funkcjonują. Natomiast drugi rodzaj tych turystów dzisiejszych już, to są turyści, którzy są mobilni, prawda, prawie każda rodzina ma samochód, a nieraz nawet i dwa. Ludzie coraz młodsi mają samochody, wiemy, potrafią się oni jakoś grupować, prawda, nie muszą należeć nigdzie do żadnej organizacji, umawiają się w 2-3 samochody, czy nawet wręcz jeden, jadą, nie chcą nigdzie należeć, nie chcą mieć obowiązków, nie chcą mieć kogoś nad sobą, prawda, i ta turystyka, ale niemniej jednak są też takie grupy, które są bardzo dobrze wyekwipowane i mają dużą wiedzę i oni są autonomiczni, nie muszą nigdzie należeć, nie muszą być podporządkowani, prawda? Czyli... I oni sami sobą stanowią, powiedzmy sobie, organizują te wycieczki sami dla siebie.
5: I jak się zmieniły szlaki, jak się zmieniły góry przez te 80 lat, bo podejrzewam, że w 1946, w momencie, kiedy jakby zadaniem jeszcze PTT było stworzenie tego ruchu turystycznego, no to pewnie też musieliście te szlaki tak wytyczać, oznaczać, tworzyć mapy.
4: Tak, oczywiście. Tutaj trzeba wspomnieć o Tadeuszu Steciu, na którego barki to właściwie spadło, ale jednocześnie on chyba był z tego bardzo zadowolony, bo wiemy, że po 1945 roku tutaj oznakowanie szlaków było zupełnie inne niż późniejsze, to znaczy to było oznakowanie rąbowe, bardzo oryginalne, ale i ciekawe.
5: Natomiast, niemieckie, tak.
4: Niemieckie, tak. Natomiast po 1945 roku zaczęto w Sudetach stosować oznakowanie paskowe, takie jak wcześniej było w Tatrach, czyli biały pasek, w środku kolor i biały pasek.
5: Czyli to, co teraz
4: to, co
5: znamy
4: jest dzisiaj. No i trzeba było ten cały szlaków obszar tutaj nasz, sudecki, przenicować na tą modłę PTT. I tym właśnie zajął się Tadeusz Steć jako pierwszy. On wymyślał i konstruował przebiegi szlaków w sposób jakiś logiczny. Wtedy też powstał główny szlak sudecki. W 1946 roku tutaj na sesji w Jeleniej Górze dr Mieczysław Orłowicz zaproponował główny szlak sudecki. On prawie w 100% się pokrywa z dzisiejszym przebiegiem. Był troszeczkę inny niż dzisiaj, ale to wynikało między innymi stąd, że nie mógł tego szlaku przeprowadzić w okolicach Kowar, wierzchowiną Karkonoszy, ponieważ tam wtedy były zakłady uranowe, zakłady R1 w Kowarach.
5: Teren
4: był zamknięty. Dlatego pod Śnieżką, przy Domu Śląskim, szlak schodził na dół, prawda? I on dalej de facto jest, prowadzi na dół, dołem przez Mysokowice. Niemniej jednak otwartą wierzchowinę od Domu Śląskiego przez Śnieżkę do Przełęczy Okraj I w ten sposób powstała droga przyjaźni od Szrynicy do Przełęczy Okraj. Także kolor, znakowana kolorem czerwonym. I to jest ciekawostką tych obu szlaków jest to, że one się łączą, co jest niezgodne z zasadami znakowania szlaków, ponieważ pod Domem Śląskim te szlaki się rozwidniają. Jedna część czerwona idzie na dół do Kotła Łomniczki na Mysłakowice i w Sudety Środkowej i Wschodnie, natomiast druga noga idzie górą, krótsza trochę, górą idzie przez Czarny Grzbiet i do Przełęczy Okraj.
5: To kiedy PTT działało właśnie pod tą nazwą i w tej formie? I dlaczego zmieniła się nazwa na PTTK?
4: Przed wojną istniały dwa duże organizmy turystyczne w ówczesnej Polsce. Było to Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, powstałe na początku XX wieku i ono prowadziło działalność na terenach nizinnych, na pojezierzach i zajmowało się turystyką pieszą i krajoznawstwem. Natomiast w górach, a wtedy mieliśmy jedyne góry, to były Karpaty, działało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Ponieważ te działalności były podobne, aczkolwiek na różnych obszarach, padł taki pomysł, żeby te towarzystwa połączyć. I pierwsze rozmowy odbyły się w 1937 roku. W 1947 roku znowu zaczęła funkcjonować komisja połączeniowa, która próbowała doprowadzić do połączenia tych obu organizacji, co nastąpiło na początku grudnia 1950 roku. Powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Tych podmiotów, które tworzyły PTTK, było troszeczkę więcej. Tak dzisiaj mówi się, że to były tylko dwa, ale ja znalazłem materiały, że tych organizacji było więcej. Wśród tych założycieli PTTK były też różnego rodzaju małe organizacje lokalne, których było kilkanaście, a z naszych dolnośląskich była Dolnośląska Spółdzielnia Turystyczna, DST. Ona powstała w 1947 roku i zajmowała się przez pewien czas schroniskami. Była takim jakby ministerstwem gospodarki PTT, ale tam na skutek różnego rodzaju animozji osobowych przeważnie, Dolnośląska Spółdzielnia Turystyczna jakby wydzieliła się, uzyskując osobowość prawną i siedziba przeniosła się z Jeleniej Góry do Wrocławia i oni tam mieli hotel turystyczny, mieli inne obiekty, ale turystyczne, hotelowe i one się, i ta organizacja Dolnośląska Spółdzielnia Turystyczna także była członkiem, założycielem PTTK. O czym mało kto wie dzisiaj.
5: Czy zadania, które obecnie pełni PTTK, mocno się zmieniły przez te 80 lat?
4: Nie, myślę, że generalnie się nie zmieniły. Może zmieniły się formy działania. Natomiast co do idei podstawowych, to tutaj nie zmieniło się. Czyli w dalszym ciągu zajmujemy się turystyką kwalifikowaną, zajmujemy się szlakami, znakowaniem szlaków, zajmujemy się przewodnictwem, zajmujemy się także szkoleniem dzieci i młodzieży. Także te działania są podobne. Prowadzimy też jako PTTK obiekty turystyczne. Akurat nasz oddział ma tylko jeden taki obiekt turystyczny, to jest Zamek Chojnik. Natomiast taka organizacja gospodarcza PTTK-owska działająca pod tym samym adresem u nas, to są Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK. Ona ma formę spółki z o.o., ale właścicielami tej spółki są podmioty PTTK-owskie, czyli to jest taka jakby wewnętrzna spółka PTTK-owska. My jako oddział też tam należymy, mamy tam ułamek procenta własności, ale to pozwala nam to zachować podczas głosowań głos, prawda, bo na przykład przy decyzjach o sprzedaży majątku musi być 100% zgodności, także nawet te parę setnych procenta, które my mamy, też ma na to wpływ.
5: Jakie obecnie inicjatywy tworzy PTTK?
4: Obecnie takie dwie główne i bardzo leciwe imprezy cykliczne. Jedną z nich jest ogólnopolski rajd narciarski Karkonosze. Zaczęło się to w 1954 roku jako impreza masowa, w której brał udział ponad 3000 osób. Z tym, że miała szerszy zasięg, bo była to impreza przeprowadzona na terenie całego Dolnego Śląska. Było około 30 tras wielodniowych. No, ogromne przedsięwzięcie organizacyjne zakończone na rynku w Wałbrzychu. Większość tych tras była w Sudetach Zachodnich, kilkanaście, a kilka było w okolicach Wałbrzycha i część także na ziemi kłodzkiej. Później na zakończenie był taki spęd. Dzisiaj to się mówi, że to był spęd, prawda? Czyli trzeba było tych uczestników zwieść na manifestację do Wałbrzycha. No, tam było szereg różnorakich, ciekawych historii, prawda? Jak to nieogrzewanymi pociągami. Niektórzy przybyli tam, później na tym placu z nartami wszyscy narciarze stali, czekali na delegatów władz naczelnych, tam trochę pomazli, tak. No ale takie były czasy, prawda?
5: Ale 3000 osób to robi ogromne wrażenie.
4: Tak, to robiło wrażenie. To był początek tych naszych rajdów narciarskich. To jest jedna impreza, długa, najdłuższa, najstarsza. Druga z takich imprez to jest rajd na raty, zapoczątkowany przez profesora Teofila Ligenze-Welozimka w latach 70. Polega na tym, że to są wycieczki krajoznawcze, dla wszystkich, bezpłatne. Ich długość jest niewielka, niemęcząca, taka około 10 do 15 kilometrów, także i małe dzieci mogą tam brać udział i osoby starsze. Tak jak mówiłem, są bezpłatne, nie trzeba się na nie zapisywać, wystarczy zgłosić się w miejscu wyznaczonym i tam dopiero na listę trzeba się zapisać, żeby... Dla statystyki, prawda? I pod wodzą przewodnika odbyć takie wycieczki. No są bezpłatne, płaci się tylko za przejazdy i za ewentualne bilety wstępu, jeżeli na trasie są jakieś bilety do zwiedzania. Zaczynają się one w ostatni weekend lutego, a kończą się w pierwszy weekend grudnia, także rocznie to jest około 40 paru wycieczek, bo też w dni wolne od pracy, w sensie święta, są one organizowane. W tej całej historii rocznych rajdów na raty nie było sytuacji, żeby ta wycieczka się nie odbyła. Było kilka takich wycieczek ze względów na długotrwały deszcz, który trwał cały tydzień, prawda? No to prognozy były, że w niedzielę też ten deszcz będzie, ale przychodziło 2-3 osoby i wycieczki się odbywały. Czasami trzeba było zmienić program, jak były wichury jakieś, prawda, zawieruchy, ale wycieczki się odbywały. Także to są te dwie najstarsze imprezy, które nasz oddział PTDK organizuje. Natomiast od czasu do czasu organizujemy też szereg imprez takich jednorazowych. Ostatnio wykształcił się też taki cykl spacerów krajoznawczo-historycznych. To robi nasz prezes Krzysztof Tęcza. Te wycieczki odbywają się raz w miesiącu, w ostatnią środę danego miesiąca. I to tak niezmiennie już od kilku lat. To są też wycieczki bezpłatne. Pozwalają na zwiedzanie bardzo nietypowych miejsc, typu zakłady pracy jeleniogórskie, kościoły, podziemia, miejsca na ogół niektóre w ogóle niedostępne. Także no, uczestnicy sobie bardzo chwalą te wycieczki. To jest właśnie taka nowa nasza forma. Po 50 tych wycieczek się odbyło.
5: Czyli nie tylko po górach.
4: Nie tylko po górach.
5: Początek lat 50. Zmiana z tego starego oznakowania rombowego na tak zwane paskowe, które obecnie mamy. Zauważyłem, że bardzo wiele osób, które chodzą w góry, nie do końca potrafią czytać oznakowanie szlaków. Czy moglibyśmy troszeczkę tutaj wyjaśnić, jak to działa? Często nam się kojarzy, że czarny szlak to jest oznaczenie skomplikowania i stopnia trudności, a tak naprawdę to chyba wynika z tego, że jest to najkrótszy szlak z punktu do punktu. Czy dobrze mówię?
4: Tak, to jest bardzo dobre myślenie. I rzeczywiście spotyka się od czasu do czasu gdzieś w jakiejś literaturze niezbyt fachowej takie określenie, że czarny szlak to jest najtrudniejszy, a tam inne są łatwiejsze. Proszę Państwa, tak akurat nie jest. Jak były konstruowane szlaki na terenie Sudetów Zachodnich w latach 50., to wtedy Tadeusz Steś to robił, ale jednocześnie jakby trzymał się tendencji, które były serwowane przez ówczesny zarząd główny PTDK, a ściśle mówiąc przez Komisję Turystyki Górskiej, która od zawsze miała siedzibę w Krakowie. I tutaj założenia były takie, że czerwonym szlakiem z zasady, znakowano szlaki główne. I taki szlak koloru czerwonego to jest główny szlak sudecki, główny szlak beskidzki. I to takie były założenia na początku. Później drugim kolorem jest kolor niebieski. I to z kolei były alternatywy szlaków głównych. Też szlaki długodystansowe, ale już w pewnym oddaleniu od tych głównych szlaków. Już nie po takim terenie górskim, bardziej po pagórkowatym czy takim no, lekko nizinnym, ale no, wszędzie na pogórzach gór. Natomiast szlak zielony, żółty i czarny były szlakami pomocniczymi. I tu na przykład u nas w Karkonoszach granią, czy grzbietem, właściwie lepiej by było powiedzieć, grzbietem Karkonoszy biegnie szlak czerwony, szlak sudecki, jednocześnie będący na pewnym odcinku szlakiem, drogą przyjaźni polsko-czechosłowacką, dzisiaj polsko-czeską. Natomiast niżej biegnie szlak zielony ścieżką pod Reglami. Nad Reglami, przepraszam. Mhm. I są szlaki łącznikowe, prawda, co pewien czas od tego zielonego, który jest biegnie niżej, do tego czerwonego, który biegnie wyżej.
5: Czyli żeby przełączać się pomiędzy
4: szlakami. Żeby przejść w każdym momencie, żeby można było przejść z szlaku dolnego na górny. I one są znakowane na zmianę szlakiem żółtym i czarnym. Żółty, czarny, żółty, czarny. Taka drabinka. Nie? Na dole, na górze czerwony, na dole zielony i drabinka czerwona, czarno-żółta. I stąd może tak, jeżeli idziemy tym szlakiem czarnym, prawda, pod górę, no to nam się wydaje, że to jest szlak trudny. No ale pamiętajmy, że szlak pokonujemy w dwóch kierunkach. W górę i w dół. No z góry schodzimy, zawsze jest nam łatwiej schodzić z góry niż wchodzić pod górę. Stąd może takie mniemanie, że te szlaki czarne to są, były trudne, prawda? Bo jak ktoś pierwszy raz szedł w góry i szedł czarnym, no to to wydawało mu się, że tak jest, prawda? I później wspominał, prawda, a jak szedł kiedyś tam z mamusią czy z ojcem w góry, prawda, szlakiem czarnym, to był strasznie, to był morderczy szlak. No i to tak zostawało w pamięci. Natomiast tak nie jest.
5: Czerwone to są te szlaki, które prowadzą nas, powiedzmy, drogą zabytków, drogą ciekawych punktów widokowych. Szlak niebieski to jest właśnie taki szlak widokowy, szlak zielony to jest szlak przyrodniczy, czy to prawda? Czy
4: nie, to wynikało z tego, jakie mamy miejsca, prawda? Te szlaki powstawały, rozrastały się w sposób ciągły. Na początku był szkielet i te ustalenia, które były poczynione w latach 50. miały sens. Natomiast później tych atrakcji przybywało, albo władze czy inne podmioty, które gdzieś tam na tym terenie górskim działały, chciały, aby te szlaki przebiegały gęściej, prawda, przez różne ciekawe miejsca, bo tych wiemy, że w Sudetach mamy tych ciekawych miejsc przyrodniczych, lokowych jest multum, prawda, no to każdy oddział regionalny, prawda, który miał na swoim terenie opiekę nad szlakami, bo tak to się odbywa na terenie Dolnego Śląska, jest 30 parę oddziałów PTTK i każdemu z nich jest przyporządkowany obszar znakowania. I tak na przykład nasz oddział Sudety Zachodnie ma obszar tak przybliżeniu pokrywający się z obszarem powiatu, ale w niektórych miejscach wychodzimy poza ten powiat, na przykład po rozwiązaniu oddziału w Lwówku Śląskim przyjęliśmy szlaki na północ od naszego rejonu działania. W niektórych miejscach też wchodzimy bardziej na wschód. Teren zachodni mamy jakby od lat ten sam, bo to jest od Stogu Izerskiego do Jakuszyc, później grzbietem Karkonoszy po Przełęcz, Okraj i to się nic nie zmieniało, natomiast tam bardziej w kierunku północnym i wschodnim ten obszar się zmieniał.
5: A gdybyśmy mieli tak podsumować tą rozmowę o kolorach szlaków, na co powinien zwracać uwagę turysta? W jaki sposób powinien czytać te kolory? No bo jednak to też powinna być jakaś informacja dla osób chodzących po górach.
4: Przede wszystkim trzeba wiedzieć, gdzie chcemy iść. Jak zaplanować naszą wycieczkę? Planujemy wycieczkę, bo zdarza się często tak, że ludzie przyjeżdżają samochodem gdzieś z Polski centralnej, prawda, nie mają mapy, nie mają wiedzy, tam się kogoś zapytają, prawda, idą sobie w góry i nie wiedzą, że trzeba iść na przykład z Karpacza, fragment trzeba iść szlakiem zielonym, później trzeba przejść na niebieski, później na jakiś żółty, prawda, i tak dalej, bo w zależności, w które miejsce chcemy trafić. Dobrze by było przed wyruszeniem na trasę spojrzeć na mapę, żeby sobie tą trasę wytrasować, czyli planować. Natomiast wielu ludzi tak nie robi. Duża część ludzi tak nie robi. Nie znają obszaru, nie znają terenu. Idą bazując tylko i wyłącznie na tabliczkach, które są na słupach. Te tabliczki wskazują przeważnie miejsca na danym szlaku, które są oddalone troszeczkę dalej lub bliżej. Natomiast na krzyżówkach tych połączeń szlaków, prawda, są też słupy z drogowskazami, które wskazują z kolei inne miejsca. Powiedzmy sobie, jeżeli idziemy w górę jakimś szlakiem zielonym, spotykamy krzyżówkę, która przecina nam ten szlak czarnym, prawda? No to możemy iść w prawo albo w lewo tym czarnym. I mamy na tych drogowskazach te miejsca zaznaczone. No ale jeżeli ktoś trafi na przykład Przełęcz pod Bobrzakiem, ale nie wie, gdzie jest Bobrzak i tak dalej, to nic mu to nie powie, jak nie spojrzy na mapę. Dlatego rada nasza jest taka, PTTK-owców i przewodników, że jeżeli idziemy w góry, których nie znamy jeszcze, to przed wyprawą w te góry, dobrze, się za, dobrze jest zaopatrzyć się w mapę, w domu tą mapę trochę przestudiować, czyli, czyli czytać tą mapę, to się nazywa czytanie mapy, prawda? Na dobrych mapach są czasy przejścia, poza tym są też różnego rodzaju aplikacje teraz, gdzie można sobie wyliczyć, prawda, że jeżeli przyjedziemy samochodem w punkt taki i taki, na jakąś tam przełęcz albo w miejsce jakieś, czy jakiś dworzec kolejowy, czy jeżeli pociągiem i tak dalej, i chcemy zrobić pętelkę albo trasę z punktu A do punktu B, no to korzystając z mapy możemy zobaczyć, jaki to jest teren, czy będziemy szli pod górę, czy będziemy szli z góry, czy jaki jest czas potrzebny na przejście z jednego punktu do drugiego, pododawać sobie te czasy i wiemy, że wtedy, jeżeli zaplanujemy wycieczkę i wyjdzie nam, że na pokonanie jej potrzebujemy 13 godzin, to już jest wycieczka dosyć poważna. To nie jest wycieczka dla takiego kogoś, kto mało razy w góry przyjeżdża, jest pierwszy raz i tak dalej, i od razu 13-godzinną wycieczkę w górach, gdzie mogą być przewyższenia i tak dalej. To trzeba mapę czytać i zorientować się, czy będzie dużo przewyższeń, czyli schodzimy na dół, później pniemy się do góry.
5: Właśnie,
4: schodzimy na dół, pniemy się do góry.
5: W górach nie idzie się po prostym.
4: Tak. Więc... I jeżeli nie mamy tej wiedzy, prawda, a na mapie jest to linia ciągła, płaska, no to jesteśmy niedoinformowani, prawda? I później jest...
5: My trochę, jeżeli ktoś nie chodzi po górach, myśląc o odległościach, myśli jakby w dwóch wymiarach, czyli tak, z punktu A do punktu B, tak, a tu jeszcze trzeba doliczyć ten punkt C w
4: postaci dlatego,
5: pionu.
4: Dlatego no, ci, którzy trochę chodzą po górach i nie tylko po górach, wiedzą, że szlaki w górach opisane są w godzinach. Z punktu A do punktu B, na przykład 2 godziny, prawda? No, dzisiaj są narzędzia, jeżeli ktoś ma zacięcie ku temu, to te narzędzia wykorzysta w sposób pozytywny i będzie wiedział. Natomiast zdarzają się takie przypadki, że godzina 16, tak już w jesieni albo wczesną wiosną, kiedy dzień jest krótki, widzę, my schodzimy z góry, ktoś się pcha i to mają plecaków, obuwie miejskie typu Adidasy i tak dalej, bo mają telefon, mają aplikację, ale nie mają wiedzy i to jest nieszczęście.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
6: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze 2 lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po 2 płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem 2. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie, kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację. Też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym Koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz? Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed salonem polskich nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla polskich nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, poddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem. Wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej. Bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: Wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali, ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać, więc powiedziałem, no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dętą, grający połączenie soulu i rytm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dętą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Takim się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii, bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze spisku. 2 mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej czas w spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc

mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować. Wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko

0: Szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogło się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy. Nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: Was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kant Kino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak. Dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Mieliśmy okazję do rozmowy z zawodowym klaunem. W Jeleniej Górze znany jest jako Rufi Rafi. Okazuje się, że zawód klauna nie wymiera. Nawet są bardzo potrzebni. Co podnosi wagę ich pracy, to występowanie dla chorych dzieci w szpitalach.
4: Rafał Biesiada, klaun Rufi Rafi.
5: Przed sekundą rozmawialiśmy o zawodach, które giną, mianowicie na przykład o zawodzie fotografa. Czy zawód klauna staje się zawodem zapomnianym?
4: Wiesz co, to trudno powiedzieć. Z jednej strony przez to, że taki tradycyjny cyrk gdzieś tam teraz już nie funkcjonuje tak jak kiedyś, to można było powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewien rodzaj renesansu na na postać klauna. Przede wszystkim po pierwsze za sprawą teatrów ulicznych i sztuki takiej głównie ulicznej, bo cyrk ogólnie gdzieś tam sztuki cyrkowe weszły mocno w teatr uliczny, w performance, więc tego w ostatnich latach jest dosyć dużo w naszym kraju. A z drugiej strony rozwija się, szczególnie no, w Polsce jest jedna to organizacja, ale w Europie rozwijają się organizacje typu klauni medyczni i mamy taką organizację, czyli Red Noses Polska, czyli Czerwony Noski Klaun w Szpitalu, których też jestem częścią od kilku dobrych lat, 7, 8.
5: Dobra, do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o ten renesans, faktycznie często bywasz na różnego rodzaju teatrach. My tutaj mamy teatry uliczne jeleniogórskie, czasami troszeczkę mniejsze, czasami troszeczkę większe. W Polsce jest tego coraz więcej?
4: Jeśli chodzi o takie imprezy miejskie, czy tam nie tylko miejskie, jest tego coraz więcej. Też wydaje mi się, czy nawet nie wydaje mi się, ale jest coraz więcej festiwali różnego rodzaju i przede wszystkim festiwali takich wielobranżowych, ogólnych, czyli gdzie łączy się muzykę z teatrem, ze sztuką ulicy i to, co ja gdzieś tam zrobiłem ze swoim klaunem Rufim Rafim, czyli stworzyłem spektakle takie familijne, które są z jednej strony ulicznym show, z drugiej strony trochę teatrem dla dzieci, to gdzieś chyba to pozwala mi mieć tej pracy dosyć dużo i praktycznie cały sezon ten plenerowy jest zajęty, praktycznie nie ma weekendów, w którym nie grałbym jakiegoś spektaklu, nie?
5: No właśnie, miałem takie pytanie, czy często grasz, czyli co sobotę, co niedzielę, no raczej latem?
4: W każdy weekend praktycznie, w każdy weekend.
5: Czyli zimą również?
4: Zimą również, jest jeszcze taka teraz dosyć świeża chyba, znaczy nie, że ostatni rok, ale ostatnich kilka lat też taki rozwój takiego życia kulturalnego, familijnego, ponieważ coś z tymi dziećmi trzeba zrobić i różne sfery to wyczuły, nie tylko takie stricte kulturalne, bo na przykład w ostatnich tych kilku latach rozwój na przykład, że co niedzielę albo co sobotę, może tak, raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu w takich miejscach jak galerie handlowe urządza się na przykład właśnie niedziela z teatrem albo coś takiego, gdzie się zaprasza różnych artystów takich właśnie familijnych, gdzie rodzice z dzieciakami po obiedzie mogą przyjść i obejrzeć spektakl taki familijny. I to samo jest teraz Domy Kultury, bardzo w to weszły i poza sezonem tym plenerowym między liczbym październikiem a majem urządzają raz w miesiącu, bardzo dużo takich znam domów kultury, które urządzają taką niedzielę z teatrem. Z teatrem, czy z jakąś formą sztuki dla dzieci i rodziców. Więc tej pracy jest naprawdę dosyć dużo. Jest na rynku sporo teatrów zajmującym się tym, chociaż nadal uważam, że to nie jest bardzo jakiś tam bardzo duży rynek. Przede wszystkim jest to pasja. Przede wszystkim jest to pasja tych ludzi, ale klaunów, którzy mają taką formę teatralną, no jest dosłownie kilku w Polsce i myślę, że jest tutaj, każdy z nas ma duże roboty i nie tylko w sezonie letnim, ale też już w tym okresie zimowym. Dla mnie jeszcze ta bliskość Szklarskiej Poręby, Karpacza i współpracy z różnymi hotelami, którym trzeba zapewnić atrakcje dla gości hotelowych, daje taką możliwość pracowania praktycznie w tych okresach typu ferie zimowe, okres świąt, Są turyści, oni chcą w piątki, w soboty wieczorem obejrzeć spektakl z dzieciakami, bo siedzą w hotelu, tak? Więc jest tego dużo.
5: Okej, jak już mówimy o tej pracy, jaka jest definicja klauna? Troszeczkę możemy przybliżyć.
4: No, klaun to jest bardzo ciekawa postać i już bardzo postać, która ma swoje źródła w komedii antycznej, potem w komedii dell'arte, i to, co widzimy obecnie, to klauni głównie bazują na tej wielkiej spuściźnie, głównie z komedii dell'arte.
5: W czym jest komedia dell'arte?
4: Komedia dell'arte to jest taki rodzaj komedii już wymyślonej dawno, dawno temu we Włoszech, która odgrywała scenki właśnie takie dramatyczno-komediowe, gdzie ustaliła pewne kanony grania też z maską. I mówi się, że klaun, nos klauna to jest najmniejsza maska świata. Jest to rodzaj maski teatralnej, nosek klauna. I tak to zostało, i pewne takie podstawowe zasady tej pracy właśnie gdzieś tam wyznaczyła już komedia dell'arte, ale wcześniej bazowała też na komedii antycznej. Klaun to jest postać. Klaun to jest postać. Ja w swojej definicji, czy tam w swojej filozofii pracy nad klaunem, mam taką koncepcję, każdy ma w sobie rodzaj klauna, wewnętrznego klauna, trzeba go tylko odkryć. Trzeba go odkryć, ponieważ różni się to trochę od klasycznego aktorstwa. Klauna nie grasz, tylko wchodzisz w postać klauna i będąc w postaci, w swojej postaci, w swoim klaunie, możesz odgrywać też rolę. Klasycznymi klaunami byli chociażby Charlie Chaplin czy Rowan Atkinson ze swoim Jasiem Fasolą. Oni nie noszą czerwonych nosów, nie nosili, czy Rowan jeszcze występuje, ale robi klasyczną klaunadę, opartą właśnie na tych klasycznych zasadach. To jest nic innego jak właśnie postać klauna, tylko nie tak wyglądająca, jak my sobie gdzieś tam wyobrażamy klauna, ponieważ jakby kultura amerykańska w naszym teraz światopoglądzie mocno spaczyła ten obraz klaunady. I tych rodzajów klauna też jest dużo. My najbardziej znamy tego takiego Augusta dziś przez amerykańską kulturę wykreowanego, a jest biały klaun.
5: Biały?
4: Biały klaun, czyli taki Piero, który nie ma nosa, i to jest klaun, tak zwana jedynka, która jest mądrzejsza. Współczesne cyrki typu Cirque du Soleil nadal wykorzystują te motywy i w największych show na świecie można zobaczyć właśnie białego klauna, który ma też właśnie tak zwanych Augustów, drugich klaunów, czyli jakby on jest ten niby mądrzejszy, a tamci są ci głupsi, nie? Bo jakby klaun jest dla nas, chyba dla ludzi, dlaczego nas śmieszy, ponieważ pokazuje nasze niedoskonałości, i to jest śmieszne dla nas, bo chociażby weźmy takiego Rowana Atkinsona, co Jaś Fasola pokazuje? No pokazuje niedoskonałości ludzkie i pewne tabu, których na co dzień się nie pokazuje, tak? My w organizacji Red Noses mamy taką swoje powiedzenie, co jest pożywką klauna. Powiem brzydko może w radio, pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli bycie w gównie, w cudzysłowie. I to śmieszy ludzi, czyli pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli problem. Klasyczne slapstickowe gagi, czyli nie wiem, siada klaun na krzesełku, nie może usiąść, bo coś ci cały czas psuje, nie? I to jest właśnie, mam problem i ludzi śmieszy, jak oglądają kogoś, kto ma problem, nie? Teraz chociażby popatrzmy na rolki, co ludzie najchętniej oglądają, pranki jakieś, czy tam nieudane wywrotki ludzi jakieś tam, i to właśnie na tym bazuje klaun. Klauna się odkrywa sobie, ma się tą postać, a można odgrywać w nich właśnie rolę. To pokazuje właśnie już wspomniany Jaś Fasola, nie? Że on jest cały czas w swojej postaci, on się tego trzyma, ale raz jest Johnem Englishem, raz jest tam kimś, jakby te role ma różne, nie? Czy sytuacje, w których się odnajduje, i tam gra, ale będąc w swojej postaci. Gra tam, clown może zagrać właśnie szczęśliwego albo smutnego, ale cały czas jest jakby w swoim clownie. Czyli to jest taka ta różnica między aktorstwem, co nie jest łatwe dla dramatycznych aktorów, ponieważ szkolimy w czerwonych noskach ludzi, są castingi, żeby się tam dostać, i widzę wielki problem ludzi po akademiach teatralnych, żeby znaleźć tą małą różnicę bycia w postaci, a grania postaci, nie? Więc nie jest to takie łatwe. Trzeba to odnaleźć, można się też tego nauczyć, nawet kiedyś w ramach jakiegoś projektu kulturalnego udało mi się stworzyć taką serię filmików w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. Polecam, można odnaleźć na YouTubie w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. No i tyle, no.
5: No i dobra, i możemy teraz ciebie widzieć twoje spektakle na ulicach Jeleniej Góry. To bierzesz teraz już troszeczkę, jakby uchyliłeś rąbka tajemnic, może inaczej. Troszeczkę już odpowiedziałeś na moje pytanie dotyczące tego, skąd bierzesz pomysły na spektakle. To jest codzienne życie, to jest to, co nas wkurza. To jest Jaś, to jest, przepraszam, Miś i Jasia Fasoli.
4: Tak, z życia.
5: A właśnie, porozmawiajmy o tym, przepraszam, że jeszcze ci wejdę w słowo. Co lubisz ty? Ty jako właśnie ten klaun, czym lubisz się ubabrać? Nawiązuję tutaj do tego, co mówiłeś.
4: Ja się bardzo lubię ubabrać, to właśnie z życia jest główny pomysł i też inspiracja trochę, też taką można powiedzieć klaunadą, jakim jest Pat i Matt, czyli sąsiedzi czescy. Czyli złośliwość rzeczy martwych. Złośliwość rzeczy martwych i wychodzenia spoza kanonu, że można, można właśnie sobie zrobić ten problem, a jednocześnie wyjść z tego problemu przez tą złośliwość rzeczy martwych i nadaniu też tym rzeczom innego sensu. Co to znaczy? Na przykład złośliwość rzeczy martwych, no to wiadomo, coś się nie udaje, tak jak mi się nie udaje czasami, nie wiem, zamknąć walizki, bo ona się zepsuła i mnie wkurza, bo cały czas się otwiera w życiu takim prawdziwym. I potem się okazuje, że no to jest świetny gag, nie? Też sceniczny, nie? Że walka z tą złośliwością rzeczy martwych, nie? Że tu zamykasz, tu się coś otwiera. Jeden z moich na przykład takich klasycznych trików na początek spektaklu, który jest wyciągnięty z jakiegoś tam spektaklu, ale często używany w tak zwanym Rufi Rafi Show, czyli takim varieté różnych moich spektakli, to jest stołeczek, który ja przerobiłem w ten sposób, że to jest taki wędkarski stołeczek, który zamieniłem tą górę płócienną na po prostu grubą, elastyczną gumę i nie da się na nim siąść, bo on się spłaszcza i jest taką katapultą, nie? Dla wszystkich bardzo zabawne. Próbujesz siąść na stołeczku, na którym się nie da siąść. Nie? Banalna rzecz. A z drugiej strony zabawa właśnie tą konwencją i pokazywania, tak jak Pat i Matt, pokazywania, że na przykład wiertarką możesz zrobić ciasto, nie? Bo też się kręci. Czyli ta taka kreatywność. Jednym z takich numerów, które mam, to jest cała historia zrobiona przy udziale takiej miarki do mierzenia, takiej stolarskiej, co się rozkłada. I mam tam pięciominutowy, czy nawet dłuższą etiudę na temat tego, że ja z tej miarki robię różne przedmioty, jest ich kilkadziesiąt, od udaję wiosła, wędkę, miecz, robię z tego psa, żyrafę, pistolet, parasolkę, kupę...
5: Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
4: Tak, ogranicza nas wyobraźnia. To jest cudowne. Tu o tej miarce jeszcze muszę wspomnieć, bo jest to dla mnie bardzo ważne, że że akurat miarka to jest numer zapożyczony. Znaczy ja dołożyłem tam swoje rzeczy, ale inspiracja była od takiego niemieckiego klauna Gregora Wolnego, który zresztą miał tutaj konotację z Polską. Niewiele tak naprawdę starszy ode mnie, ale cudowny klaun, który w sposób taki bardzo dziwny kilka lat temu odszedł i był chyba moją największą inspiracją, bardzo też chyba gdzieś tam niedoceniony, chociaż on grywał już na całym świecie i był dosyć znanym klaunem, właśnie takim bez czerwonego nosa, Gregor Wolny, i występował kilkukrotnie na naszym festiwalu teatrów ulicznych. Miałem go, że tak powiem, przyjemność poznać. Obecnie gdzieś tam współpracuję też z jego przyjaciółmi, z którymi on pracował i jest właśnie w tym roku się okazało i się zrobiło tak sentymentalnie, ale o czym mówię, bo Gregor Wolny powiedział też, że to jest niesamowita też taka misja, dla niego to była pasja, że powiedział do swojego przyjaciela, z którym ja ostatnio współpracuję, właśnie z Niemiec, jest to Niemiec, i on powiedział, wiesz, to jest niesamowite, cieszę się, że robisz ten numer, bo Gregor Wolny mi kiedyś powiedział w samochodzie, jak jechaliśmy na tournée po Włoszech, powiedział mi, wiesz co, ja sobie tak myślę, że fajnie jest te różne rzeczy wymyślać, bo ktoś się na pewno zainspiruje i nawet jak nie, już nie będzie, to te numery będą gdzieś w świecie żyć. I faktycznie, nie? Gregor zainspirował wiele osób i mnie przede wszystkim też, ten pierwszy kontakt, jak ja zaczynałem z klaunadą i gdzieś go na międzynarodowym festiwalu zobaczyłem, to otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Więc to jest też w tym świecie super, że my nie kradniemy sobie pomysłów, tylko jakby interpretujemy pewne pomysły, no bo niektóre klasyki klaunowe, tak zwane rutyny, no są jakby te same, bo na przykład numery z krzesełkiem slapstickowe, ale każdy to robi po swojemu i ja zawsze mówię, że między taką rodzajem sztuki nie ma konkurencji, ponieważ jak ty jesteś Rufim Rafim, to nikt nie będzie innym Rufim Rafim. Ty tworzysz swoją postać, nie? Tak jak my mamy wiele osobowości, to każdy klaun jest innym klaunem, czy znany tutaj też w Jeleniej Górze, z którym też mam częsty kontakt, Przemek Rządziela, czyli klaun Pineska, jest to inny klaun niż tam mój klaun, czy kogoś innego. I to jest niesamowite, bo każdy jest po prostu na swój sposób inny i równie ciekawy. Nie ma tutaj sportowej rywalizacji, jak dla mnie.
5: Okej, nie tylko ty, ale też i twoja rodzina. To jest w ogóle niesamowite, że czworo was stworzyło spektakl.
4: Tak. No udało się zarazić dzieci pasją i to jest bardzo fajne. I z czego ja się najbardziej cieszę, to nie było to tylko takie, że ja tam zmuszam, no bo to czasami tak wygląda, no jak to małoletni jeżdżą w trasy, pracują, nie? Przecież to jest praca, nie? Ale jest to taka nasza pasja i się bardzo cieszę, i to jest tak, że ja nie cisnąłem tak bardzo, że oni muszą to robić. Ten proces następował tak pomału. Ja ich zarażałem tą pasją, aż w którymś momencie, ponieważ mam dwóch synów, oni powiedzieli, tato, my już nie chcemy jakichś takich, no bo jeździli z nami często, bo jeździliśmy całą rodziną, żeby nie musiał jeździć sam, a oni siedzą w domu, więc na część spektakli jeździmy razem, pomimo nawet tego, że ja gram solo, to oni ze mną jeździli. Więc czasami moich synów gdzieś tam brałem do jakichś małych epizodów. I w którymś momencie moi synowie powiedzieli, tato, my nie chcemy jakichś już epizodów Rufiego Rafiego, my chcemy po prostu stworzyć taki pełnoprawny spektakl.
5: Ile mają lat?
4: Obecnie 12 i 14, ale jak stworzyliśmy pierwszy spektakl Historie Rodzinne, który pokazaliśmy 2 lata temu, czy rok temu na Festiwal Teatrów Ulicznych, 2 lata temu, to mieli 10 i 12. Nie? Dlatego teraz zmieniamy spektakl, ponieważ oni wyrośli z tego spektaklu, bo tam mieli grać małe dzieci, a teraz już są nastolatkami prawie już. Ten 14-latek nam tak urósł, że nam się nie mieści w kostium, więc pracujemy nad nowym spektaklem. No i złapali bakcyle i teraz nawet chociażby wczoraj przyjechali z obozu cyrkowego, już drugiego w tym sezonie, więc oprócz tego, że fajni są tam ludzie na tych różnych obozach, to oni już bardzo mocno myślą cały czas nad poprawą swoich umiejętności cyrkowych, więc już dawno przerośli swojego mistrza, czyli ojca, w niektórych elementach. No, ponieważ też klaun, i to jest dla mnie ciekawe, klaun jest też taką postacią w cyrku zawsze był, który musi łączyć wiele elementów. To musi być dobry aktor, to musi być człowiek o wielkiej takiej empatii i łapaniu interakcji z publicznością, bo jakby to jest takie główne clue klaunady, czyli interakcja z publicznością i ten cały teatr uliczny, plus umiejętności cyrkowe, więc klaun i powinien umieć, nie wiem, chodzić na linię, jeździć na jednym kółku, żonglować, znać postawę iluzji i to jest to, w czym ja się odnalazłem. Może w żadnej z tych dziedzin nie jestem jakimś super wyjątkowym mistrzem, ale każdą z tych dziedzin jakoś tam w stopniu przynajmniej podstawowym umiem i dlatego te spektakle moje i nasze są urozmaicone, bo wykorzystują sztuki cyrkowe, ale bazują dużo na teatrze też formy i na interakcji z publicznością.
5: Jak to się pracuje z rodziną? Jak to się pracuje z dzieciakami, z żoną też, tak? I z pięcia są? Bo no. I z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej na zdjęciach.
4: No jest to ciekawe. Nam się na razie udaje naprawdę robić, no i jest to wyzwanie na pewno. I do tej pory mamy taki styl, że jest to taką dla nas fajną przygodą i wyjazdy już z graniem tych spektakli to jest taka wakacyjna przygoda najczęściej. W tamtym roku graliśmy ten spektakl w kilkunastu miastach i w kilku państwach, bo udało się wyjechać też na festiwal do Rumunii, byliśmy ze spektaklami we Francji i kilka dużych festiwali, dużych i mniejszych festiwali w Polsce, więc to było wyzwanie i uważam, że to bardzo buduje naszą rodzinę, bo to jest tak, że jednocześnie to jest nasza pasja i zabawa, wakacje trochę, a z drugiej strony robota, no bo mamy po prostu umowy, tak?
5: Ty jest szefem?
4: No, pewnego rodzaju liderem jestem ja, naturalnym, nie? Ale jest u nas dosyć dużo demokracji. Jak tworzyliśmy ten pierwszy spektakl chociażby, to było tak, że brali... Jak ja spinałem jako reżyser całość, ale to było tak, że każdy coś proponował, każdy miał coś do powiedzenia. W międzyczasie jakby działo się to w procesie i robiliśmy to wspólnie. To nie tak, że nie, ten pomysł jest zły. No dobra, daliście jakiś pomysł, to spróbujmy go tu wkomponować, bo może jest akurat fajny, nie? Więc i żona moja i dzieci też miały wpływ, wspólnie pisaliśmy ten scenariusz. Wiadomo, na co dzień jest bardzo trudno wygenerować czas wolny, że teraz robimy, nie? Bo mamy 150, mamy jeszcze różne inne aktywności i oni też, ponieważ moi synowie i ćwiczą pływanie, i akrobatykę, i cyrkowe rzeczy, do tego jeszcze grają na instrumentach. Starszy syn jest w szkole muzycznej, gra na trzech instrumentach i on też ze szkoły, gdzieś ze swoim zespołem też ma jakieś wyjazdy, więc to teraz pogodzić, żeby gdzieś się spotkać w jakąś sobotę, poćwiczyć, posiedzieć nad tym, no to nie jest łatwe. Jak dzieci gdzieś tam robią swoje rzeczy, to my, nie wiem, wtedy z żoną przygotowujemy rekwizyty, dopieszczamy różne logistyczne rzeczy, no bo to jesteśmy małym prywatnym teatrem, więc musimy być kierowcą, sprzątaczką, specem od cateringu.
5: Akwizytorem, czyli jeszcze tworzycie scenarię i tak dalej, i tak dalej.
4: Tak, tworzymy scenografię, ja akurat gdzieś tam jestem amatorem, majsterkowiczem i bardzo lubię, więc wszystkie scenografie są autorskie, mało kupujemy jakichś gotowców, razem robimy też, oczywiście część zlecamy, typu nie wiem, przeszycie jakichś rzeczy, bo już nie mamy na to czasu, ale pierwsze scenografie gdzieś często z żoną bierzemy maszynę do szycia i sami szyjemy, chociaż nie jesteśmy specjalistami, ale stworzyliśmy trochę tych scenografii. I w większości to są nasze autorskie pomysły, sami to robimy i bardzo sobie lubię posiedzieć z piłą, wkrętarką, potem wykańczanie, jakieś malowanie, to jest moja żona, która też ma dryg plastyczny, więc to jest taka rodzinna pasja, która nie do końca jest pracą, a z drugiej strony z tego żyjemy też.
5: Okej. Powiedziałeś tutaj o scenariuszu, o tworzeniu tego wszystkiego. Więcej improwizacji czy więcej pisania? Jak to jest? Jak się tworzy pewnego rodzaju spektakl, który jest bardzo nietypowy? Spektakl klaunów, tak?
4: Ja jakby solowo robię bardziej taką klasyczną klaunadę, bo jestem z czerwonym nosem. Te produkcje nasze rodzinne nie są już takie typowo klaunowe. Ale są rodzajem trochę połączenia jakiegoś takiego spektaklu komediowego, w cudzysłowie klaunowego też, bo wykorzystujemy dużo tam takich technik, ale tam nie nosimy nosów czerwonych, ale no tak jak w innych sztukach komediowych nie musi być ten czerwony nos, a może być zabawnie, nie? I staramy się znajdować wspólne tematy. No pierwszy temat, który wzięliśmy na tapetę, i to powstał spektakl pod tytułem Historie rodzinne. To powyjmowaliśmy po prostu sceny i dodaliśmy do tego też różne umiejętności, które mamy, żeby było po prostu showmańsko na scenie. Klasyczne rzeczy z życia, chociażby pierwsza scena zaczyna się od tego, że skonstruowaliśmy scenę łóżkową, że chcemy pójść spać z żoną. Nie możemy, bo jak ja się odwracam, to zaraz jakiś syn przychodzi do łóżka, bo chce spać z mamą, tak? Albo chce z nami spać. I to jest totalnie scena z życia, bo tak jest nieraz, pomimo na przykład, że nasze dzieci są już dosyć duże, to lubią gdzieś tam przywędrować do naszego łóżka, a jak tworzyliśmy ten spektakl, no to było wtedy ewidentne i bardzo mi się to podoba, że jak po spektaklu często ktoś do nas podchodził, to mówił albo pisał gdzieś potem w społecznościówkach do nas jakieś informacje na Messengerze czy w mailach, że jakby widział totalnie swoją rodzinę, nie? Że totalnie, słuchajcie, to są sceny z naszego życia, nie? To są totalnie sceny z naszego życia tylko sposób pokazany, oczywiście taki teatralny, komediowy, żeby się też z tego pośmiać. I pomimo to, że to jest, nie wiem, spektakl dla dzieci, taki familijny, zatem pozwoliliśmy sobie tam trochę zmrużyć oko, nawet jak kiedyś na tym spektaklu był mój kolega z kabaretu Czesław, Tomek Nowaczek, super też stand-uper, pisze książki dla dzieci, ale jednocześnie jest stand-uperem, który robi stand-up mocno wulgarny i taki odjechany, to powiedział odważnie, że tam są też takie sceny trochę pijące, na przykład do scen łóżkowych. Oczywiście w metaforze bardzo takiej delikatnej i nie powinno to nikogo urażać, jak moim zdaniem, ale czasami się tak pojawia, ale to też ma dać do myślenia. Nie jesteśmy to jakimiś ludźmi, którzy szukają jakiegoś skandalu. Pokazują po prostu różne sceny życiowe, które nie są tabu, tak? I w taki sposób teatralny to pokazują. Jest to zabawne dla widza, my się dobrze bawimy. I to, z czego ja się chyba cieszę, bo może można byłoby mieć jakieś jakieś ale, do jakichś technicznych uwagi jeszcze do jakichś technicznych elementów spektaklu, ponieważ my nie poświęcamy temu aż tak dużo czasu teatralnie szlifując, bo nie mamy po prostu na to czasu, ale jest to zrobione, jeśli chodzi o rzemiosło, przynajmniej dobrze. To, co ludziom się podoba chyba najczęściej, to jest powtarzane i to, co ja sobie chwalę, to jest pokazanie na scenie też tej autentyczności, że widać, że my też nie tylko odgrywamy te role, tylko my jesteśmy w tych postaciach i widać tą dobrą energię między nami, nie? Więc jeśli my gramy spektakl rodzinny i zarażamy kogoś taką dobrą energią rodzinną, że jesteśmy całą czwórką na scenie i się dobrze bawimy, to dla mnie to jest chyba największy sukces.
5: Uczysz w szkole dla klaunów? Jak tak, przypomnij mi też proszę, jak się nazywa ta szkoła, i to chyba też jest poparciem, potwierdzeniem tego, że no, ten zawód klauna nie umiera.
4: Nie, zawód klauna nie umiera. Jestem częścią Red Noses International, czyli Czerwonoskie Klauny Szpitalu w 11 krajach. Organizacja jest to międzynarodowa organizacja, no i mamy wersję polską. I zasadą jest taką, ja to zawsze będę mówił, bo ludzie nie zawsze to wiedzą, w tej organizacji pracują tak zwani klauni profesjonaliści. I żeby się dostać, trzeba przejść jakby castingi. Trzeba przejść castingi i potem cały czas się szkolić. I organizacja ma w Wiedniu swoją główną siedzibę i przy tej głównej siedzibie jest stworzone coś takiego jak International School of Humor. I każdy, kto ma podpisaną umowę z Red Noses, musi jednocześnie być częścią tej szkoły i zdobywać tam kolejne certyfikacje. I tak to jest zrobione właśnie. I my za swoją pracę w szpitalach, ja pracuję w szpitalach głównie we Wrocławiu, tam mam dyżury, więc trochę jest mi trudniej, ja ostatnio pracuję mniej, no bo dla mnie został dzień, żeby tam dojechać. My mamy klauni z Czerwonych Nosków mamy za to wypłatę, nie? Nie są to duże pieniążki i ja przede wszystkim robię to dla pasji, nie dla pieniędzy, ale są to profesjonaliści, bo często ludzie myślą, że my to robimy po godzinach i jesteśmy wolontariuszami. W Czerwonych Noskach nie. Zbieramy na to, organizacja jakby tak to pomyślała, żeby zbierać na to pieniądze, ale żeby klauni totalnie byli profesjonalistami, cały czas się szkolili i robili to po prostu dobrze, żeby w tym szpitalu pomagać, a nie być kulą u nogi dla pielęgniarek, lekarzy, tylko przemyślanym procesem zdrowienia też i taką pomocą w budowaniu dobrej energii w tych szpitalach. I powiedziałeś jeszcze o tym, że uczę. My się wymieniamy dużo wiedzą. Ja jestem już jednym w tej ekipie polskiej okazało się, że już jestem z tym jednym ze starszych klaunów certyfikowanych i tam czasami prowadzimy jakieś tam warsztaty dla siebie. Ale przede wszystkim organizacja daje mi to, że ja mogę cały czas jeździć, się szkolić, głównie w tej szkole tam w Wiedniu, i jest to dla nas wszystkich za darmo, i mamy dostęp do specjalistów z całego świata, bardzo dobrych francuskich klaunów, amerykańskich, kanadyjskich, więc to jest niesamowity jakby plus. A dzielę się swoją wiedzą oczywiście nie tylko w Red Noses, ale coraz więcej jest takich osób, które chcą się tego uczyć, albo przynajmniej elementy wykorzystuję też w artyterapii, bo prowadzę, oprócz tego też jestem pedagogiem i terapeutą, więc wykorzystuję te elementy właśnie tak terapeutycznie do tego, żeby trochę podkrywać tego klauna z ludźmi, którzy no nie chcą być klaunami, ale chcą doświadczyć takiego procesu poszukiwania i też trochę zobaczenia siebie, nie? I nabrania dystansu. Więc to jest super technika, ale też dużo jest takich ludzi, którzy wybierają ten zawód jako pasja i chcą się uczyć, i więc często gdzieś tam dla jakichś firm czy organizacji prowadzę warsztaty dla klaunów.
5: Okej. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej do tworzenia pewnego rodzaju spektakli. Powiedzieliśmy o twojej rodzinie, a twoje spektakle to jest głównie improwizacja.
4: A czy to jest trochę improwizacji, ale mam dużo rutyn i oczywiście napisany taki schemat, sam scenariusz, ale jest to taki scenariusz przede wszystkim w tych takich, przynajmniej w części spektakli, on daje, te schematy spektakli dają też dużą możliwość też improwizacji, nie?
5: No właśnie oglądając twój spektakl nieraz, to miałem wrażenie, że po prostu improwizujesz, że wyjmujesz kawały czy żarty z cylindra.
4: Tak, dużo jest w tym improwizacji, ale też często to jest tak, że ja mam też już takie ograne różne elementy, które ćwiczę tak samo jak ćwiczą teatr improwizacji. Niektóre rzeczy zrodzą się tu i teraz. I to jest najgenialniejsze i potem lądują jako moje już stałe elementy, które dosyć często wykorzystuję, ale na przykład często nie do końca znam na przykład kolejność tych rzeczy. Daję sobie zawsze jakieś, przede wszystkim w Rufi Raffi Show, daję sobie jakieś pierwsze dwa numery, które mam ograne i mi się sprawdzają na dzień dobry, po to, żeby też sprawdzić, jaka jest interakcja z publicznością, jak ta publiczność się reaguje, i wtedy buduję już na tym. I czasami miałem wcześniej w głowie, że może wtedy zrobię taki numer, ale nagle się okazuje, że tam, nie wiem, ktoś się reaguje w jakiś tam specyficzny sposób, albo nagle wychodzi jakaś sytuacja spontaniczna wynikająca z reakcji publiczności, więc to już mnie niesie i wtedy ja zmieniam tu i teraz. I czasami, tak jak ktoś się mnie pyta, to ja czasami nie znam do końca, nie mam całościowego planu, mam taki schemat działania, czyli taką ścieżkę, a to, jak ona będzie wypełniona, to się już dzieje tu i teraz właśnie w interakcji z publicznością, bo jakby nie każda publiczność jest inna i to jest super, że można zrobić ten spektakl i każdy jest inny, ponieważ bazujesz na tej interakcji z tą publicznością, a że każda jest inna, to każdy ten spektakl trochę inaczej wygląda, inaczej on cię niesie, więc to jest fantastyczne i często się w duchu sam śmieję z różnych sytuacji, które wynikają, a szczególnie z reakcji dzieci, które mnie czasami robią nieźle w bambuko, odpowiadając na przykład na moje pytania w taki sposób, że nigdy bym się nie spodziewał, nie? I czasami wewnętrznie się bardzo śmieję, pilnuję tego, żeby się nie wyłamać i nie spalić na scenie. I bardzo tego pilnuję, chyba mam dosyć duże doświadczenie, żeby się nie spalać, ale wewnątrz, albo już po spektaklu, jak się to już skończy i ja idę gdzieś tam do swojej garderoby, to śmieję się potem przez 5 minut czasami z tego, co się wydarzyło, nie? Bo było to tak zabawne, że mnie rozłożyło. Więc to jest i dlatego to też się nie nudzi, nie? Że czasami mamy właśnie cały czas podobne schematy, nie? Czasami i z jednej strony mówię, kurczę, już mi się to nudzi, nie? Ale z drugiej strony to jest ten sam schemat, ale szczegóły są zawsze inne i dlatego chyba to jest takie pasjonujące odkrywanie tego, co się wydarzy, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy do końca, tak, nie?
5: Okej, pójdźmy jeszcze raz na chwilę do tych szpitali, w których pracujesz. Jak wygląda praca klauna w szpitalu?
4: Powiem o doświadczeniu właśnie organizacji Czerwone Noski. Wygląda w ten sposób, że mamy regularne wizyty w szpitalach, z którym mamy umowy. Mam też takich pracowników, którzy zajmują kontaktem ze szpitalem. I to są stałe, najczęściej raz w tygodniu wizyty. Standardowa wizyta klauna szpitalnego wygląda tak, że pracujemy w parach, zawsze w parach, nie zawsze tych samych, tylko się zmieniamy, w zależności komu, jak tam grafik się przypisze. I występujemy. To jest ten taki 3-godzinny dyżur, gdzie idziemy od łóżka do łóżka, od sali do sali i różne to wygląda. W zależności od oddziału, we Wrocławiu jesteśmy głównie na ulicy Koszarowej w szpitalu. To jest taki ogólny szpital, więc ta specyfika jest trochę inna, ponieważ te główne oddziały są takie na przykład diagnostyczne, więc są dzieci lądują z całego województwa na przykład nie wiem, na tydzień, więc bo coś się tam wydarzyło na tydzień czy na dwa. A chodzimy też na przykład do przylądka Nadziei i tam już specyfika jest inna, bo te dzieci są przynajmniej na przykład kilka miesięcy tam już, nie? I też w innych stanach i też tam każdy oddział się różni, bo po przeszczepowy, przedszczepienny, to się tak nazywa akurat, ale...
5: Myślę, że każdy wie, o co chodzi.
4: Więc tych właśnie oddział chemioterapii i tak dalej, jest ich tam kilka. Więc szczegóły są bardzo zróżnicowane, ale chodzimy we dwóch, dyżur trwa około 3 godzin, od łóżka do łóżka, żeby nawiązać indywidualny kontakt i trochę odmienić tą energię, dać też dziecku jakby możliwość też złapania z nami jakiejś relacji, nie? Bo na przykład w części szpitali takich jak na przykład na Koszarowej, tam się dzieci śmieją częściej i jest to taka klasyczna klaunada, a jak jesteśmy w przylądku Nadziei na tych niektórych cięższych oddziałach, to nie zawsze się tam dzieci śmieją, ale bardzo nas lubią, ale lubią przez to, że my im dajemy dużo uwagi. Ja się śmieję, że to, co powiedziałem też o tej klasyce klaunia, że ludzie się z klaunów śmieją, bo my jesteśmy niżej, nie? Niżej, no bo nieudacznik, no, to jest, cały czas mu się coś tu psuje, tu ma za duże buty, albo jakiś niedobrany strój, no, czyli nieudacznik. I jesteśmy trochę przez wszystkich i też w szpitalu traktowani tam, o komuś tam w życiu nie wyszło, to wykonuje, to chodzi z czerwonym nosem, bo tak sobie ludzie myślą po szpitalu. I ja zawsze właśnie mówię, że dzieci w takich szpitalach też, jak to w szpitalach, przez personel są traktowane po prostu przedmiotowo, nie? I ja mam takie wrażenie, że my tak samo jak te dzieci w tym szpitalu, powiem może brzydko, jesteśmy wszyscy w takiej gorszej sytuacji i przez to wydaje mi się, że my też możemy z innego poziomu dać uwagę tym dzieciakom i nawiązać relacje. I to jest właśnie super. Są dzieci, które na przykład...
5: Czy to polega na odwracaniu uwagi od tego, w czym się właśnie znalazły?
4: Tak, tak. To jest odwracanie uwagi i w sposób dosłowny i niedosłowny, bo dosłownie to robimy na przykład przy takich rzeczach, jak na przykład pobieranie krwi czy coś, wtedy odwracamy tą uwagę i to jest takie namacalne, nie? Ale łapiąc takim dzieciakiem na chemioterapii taki kontakt, że my dajemy uwagę, że trochę odczarowujemy tą relację, że nie traktujemy wszystkim tych dzieciaków z góry, nie? Bo jak przychodzą lekarze, pielęgniarki, to te dzieci są zawsze z góry gdzieś tam traktowane trochę właśnie przedmiotowo. Przez rodziców często nadopiekuńczych też, no bo to jest taki stan, nie są też te dzieci jakoś normalnie traktowane, a my totalnie w sytuacjach często absurdalnych, gdzie jakby łatwiej nam złapać za jakiś taki czysty kontakt, ja to nazywam tak w cudzysłowie. I jest to bardzo cenne. Są na przykład dzieciaki, które nie śmieją się, ale bardzo poważnie podchodzą do spotkań z nami i mam taki przykład, dużo przykładów, jak w Przylądku Nadziei dzieci bardzo chętnie pisały nam teksty. Przez cały tydzień przygotowywały teksty po to, żebyśmy my przyszli, bo często mamy na przykład ukulele, jakiegoś pierdzącego kurczaka i umiejętności też takie muzyczne. Dużo naszych klaunów ma. Więc na przykład tą piosenkę, którą ten tekst, który te dzieci piszą, wykonujemy dla nich, improwizujemy, czytamy ten tekst i zaczynamy go jakoś tam śpiewać. Często z nim albo robimy melorecytację, albo ministrękę z tego tekstu, z tego, co napisało to dziecko, nie? No i oczywiście tam tak absurdalnie tam sobie żartujemy, ale już snujemy plany o tym, jak będziemy sławni i bogaci, że razem pojedziemy na koncerty do Los Angeles i tak dalej, nie? Ale jest to przy tym właśnie szukanie takiego kontaktu, takiego czystego kontaktu, nie? Jakiego na przykład nie może uzyskać lekarz, który już jakby siłą rzeczy jest dwa piętra wyżej, nie? I jest to dla niego bardzo takie, pacjent jest to trochę, że tak powiem, podejście przedmiotowe, a nie podmiotowe, nie?
5: No on chyba musi jakby też troszeczkę się zdystansować, bo inaczej by go chyba emocje zjadły, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Jak wygląda taki kontakt z dzieckiem? Jeszcze dopytam. Jak wygląda taka praca?
4: Ale mówisz teraz o szpitalu?
5: Czy... Tak, jeszcze o szpitalu, bo chciałbym chwilę porozmawiać.
4: Wiesz, to są różne takie gagi najczęściej, też umiejętności, bo też pokazujemy takie rzeczy, jakieś swoje umiejętności typu właśnie jakieś tam żonglerka czy sztuczki iluzjonistyczne, które dzieciaki bardzo lubią i się tego też uczymy nieustannie. Ale najwięcej jest improwizacji, bo w tych szpitalach też nie możemy mieć za dużo rekwizytów i improwizacji i takiego właśnie absurdu często. Przychodzimy, mamy zawsze, może nie zawsze, ale często sobie robimy jakąś misję, że na przykład przychodzimy do pokoju i już idziemy z taką misją i patrzymy, co się tam wydarzy, że na przykład, nie wiem, badamy poziom wilgotności prześcieradła, nie? I badamy ten poziom wilgotności prześcieradła na przykład papierem toaletowym, nie? Ale jakieś takie absurdalne rzeczy. W co się też ciągają rodzice często i jest to dla nich super komiczne i najczęściej się, na przykład w Przylądku Nadziei, to się najczęściej rodzice śmieją i ja uważam, że to też jest bardzo dobrze dla rodziców, że my tam też jesteśmy dla rodziców, nie tylko dla tych dzieci, bo rodzice mogą trochę odpłynąć takie odrealnienie i trochę zapomnieć o tym wszystkim, co tam się dzieje nieprzyjemnego. I mamy taką misję, i często jesteśmy w cudzysłowie niemądrzy i dziecko nas często poprawia, bo sami mylimy dużo rzeczy, mówimy jakieś rzeczy 3x3, więc dziecko nas tam poprawia i mówi, nie, ale to nie jest tak, nie, no pomyśl, nie, bo często właśnie swoich tam, nie wiem, takie zabawki jak dla psów są, często wykorzystujemy to, kurczak nagle się staje telefonem komórkowym, nie, smart kurczakiem, więc dziecko mówi, nie, to nie jest telefon, nie, jak to nie, jak tutaj łapię zasięg przecież ogonem, nie, i to są takie właśnie takie tworzenie takich absurdalnych trochę światów, co jest też zabawne. Wychodzenie na przykład z sali w tych salach często jest tak, że jest sala i w sali jest też toaleta i obok drzwi wyjściowych są zawsze drzwi do toalety i jedna z najczęstszych rutyn, które robimy, jak się już żegnamy, to wychodzimy, ale wychodzimy nie do tych drzwi, co trzeba, czyli wchodzimy do kibla, nie? Po czym po chwili wybiegamy z tego kibla i mówimy, że ej, zamurowało wam wyjście, nie? Albo wychodzimy też, moczymy sobie wtedy ręce szybko w umywalce i mówimy, że umyliśmy ręce, ale, ale macie strasznie niską umywalkę, nie? No i tam dzieci się śmieją, to nie była umywalka, co umyłeś te ręce w kiblu, przecież tam się spuszcza gówno, nie? I, no i takie proste rzeczy, ale które są absurdalne, ale śmieszne, ale my w tym jesteśmy po prostu, nie? To jest tak, że tylko odgrywamy te rolki jakieś, tylko po prostu wchodzimy w to, jesteśmy w tym autentyczni i, no, i dla mnie jest niesamowita praca z czerwonymi noskami, dlatego że ja bardzo dużo swojego klaunowego życia poświęciłem dla pracy solowej, a odkąd od tych 8 lat jestem w czerwonych noskach, to odkryłem no, cudowną rzecz pracy na interakcji, improwizacji z drugą osobą i zawsze to jest inny partner. Oczywiście mamy, bo powtarzamy się, więc mamy w teamach tam po 5-6 klaunów, więc z niektórymi częściej pracujemy, z niektórymi rzadziej, jak tam się grafik ułoży, bo każdy z nas jest tam często jakimś freelancerem, ale ma jeszcze inne rzeczy, więc, więc to są często muzycy, to są często aktorzy, no i też klauni jak ja. Chociaż akurat takich klaunów, którzy robią klaunadę i w szpitalu, i na co dzień jest mniej. Najwięcej jest improwizatorów chyba obecnie, ludzi, którzy wieczorami robią teatr improwizacji, albo są stand-uperami, bo

0: nie ma jakiegoś jednego powtarzającego się elementu, że każdy dzień zaskakuje i jest też rodzaj takiego też napięcia przed, czyli przygotowania się gdzieś pojechania, ktoś czeka na ciebie i potem wchodzisz na tą scenę przysłowiową czasami, tak jak w szpitalu, i tam się nagle jakby stajesz się swoim alter ego, nie do końca jesteś sobą, i to jest niesamowite, bo ja tak często mówię, że to jest dla mnie też, bycie klaunem to chyba jest dla mnie też przede wszystkim terapia na co dzień. Jakbym robił tylko poważne rzeczy w życiu, to bym chyba już dawno zgłupiał. Oprócz tego też się zajmuję terapią i pracuję z osobami zaburzonymi psychicznie i niepełnosprawnymi. I myślę, że gdybym nie miał takiego Rufiego Rafiego, to bym sam chyba gdzieś wylądował na jakimś ośrodku, a to jest dla mnie z jednej strony pasja, ale też wiem taki element do tego, żeby móc wyrzucić emocje. Jest to zawód, który wymaga od ciebie sprawności fizycznej, uważności, i cały czas możesz to, będąc w pracy, trenować, a jednocześnie to się super przydaje w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, też tym moim drugim zawodowym. Więc to chyba ta interakcja z drugim człowiekiem, że nie ma utartych schematów i że to jest praca właśnie z emocją, praca z ciałem. Ja też dużo wykorzystuję takich też gimnastyczno-akrobatycznych elementów, slapstickowych, więc nie muszę już chodzić na siłownię, bo mam tego dosyć dużo.
1: Bardzo, bardzo dzięki.
2: O zawodzie klauna porozmawiałem z Rafałem Biesiadą, Rufim Rafim. Maciej Ryłkiewicz, kłaniam się. Przy mikrofonie Maciej Ryłkiewicz. Kiedyś każdy chłopak marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Praca w Państwowej Straży Pożarnej jest wymagająca. Zawód strażaka zmienił się na przestrzeni dwóch dekad diametralnie. Dlatego zapytaliśmy o to, kto może pracować jako ratownik w Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
3: Starszy brat Andrzej Cios, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
1: Każdy może zostać strażakiem?
3: Nie każdy, na pewno nie każdy, natomiast ważne jest to, żeby bo właściwie każdy mały chłopak chce zostać strażakiem, to żeby rzeczywiście później te marzenia realizować i do tego się przygotować, czyli po pierwsze wszystkim być sprawnym fizycznie, przede wszystkim też warto mieć jakieś doświadczenie w Ochotniczej Straży Pożarnej na początku, w młodzieżowych drużynach pożarniczych, później już jako czynny, taki aktywny członek jednostki operacyjno-technicznej, czyli wyjeżdżać do działań. I to na pewno są rzeczy, które warto robić, bo wtedy łatwiej jest rzeczywiście się dostać do Państwowej Straży Pożarnej. Cóż, są jeszcze też szkoły o profilach strażackich, mundurowych, tam też warto, no bo uczą dyscypliny, zaangażowania, wzajemnej takiego szacunku, także też warto by było, jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, żeby zostać strażakiem, uczęszczać do takiej szkoły o profilu strażackim.
1: Co robi strażak? Jak on pracuje? Jak wygląda praca strażaka?
3: No przede wszystkim jest to ciągłe doskonalenie się. My ciągle musimy ćwiczyć, ciągle musimy poszerzać tą naszą wiedzę, no bo to nasze spektrum ratownicze też cały czas się zmienia, bo zmienia się otoczenie wokół nas, czyli cały czas powstają nowe urządzenia. Na przykład kiedyś nie mieliśmy w ogóle do czynienia z fotowoltaiką. Tak? Dziś to jest też sytuacja, w której powstają pożary i musimy też specyficznie podejść do tego typu instalacji. Tak samo kiedyś właściwie nie było problemu z akumulatorami, czy to w samochodach, czy to w rowerach hulajnogach i tak dalej. Dzisiaj mamy te hulajnogi, znaczy w ogóle akumulatory w tych pojazdach, urządzeniach właściwie wszędzie. No i też to jest

0: coś innego, do czego my musimy się przygotować, przeszkolić i działać. Także strażak przede wszystkim to cały czas gdzieś tam ćwiczenie, doskonalenie, poszerzanie swojej wiedzy.
1: Jak wygląda ścieżka kariery strażaka?
0: No przede wszystkim no to na początku jest strażak, to jest stażysta, czyli osoba przez 3 lata, która którą obserwujemy, uczymy i patrzymy, czy to jest dobry materiał na strażaka. No i to jest jakby tutaj najważniejszy ten etap na początku, czy ta osoba chce rzeczywiście, czy złapała tego bakcyla ratowniczego i czy się nadaje. Kolejnym etapem na pewno jest to, gdzie ta osoba się gdzieś tam ukierunkowuje, bo w straży pożarnej mamy różne specjalności i my cieszymy się jak strażacy i dążymy do tego, żeby w pewien sposób się ukierunkowywali. Jeden strażak jest dobry w ratownictwie medycznym, inny znowu w ratownictwie technicznym. I tu też nie ma strażaków takich omnibusów, którzy są dobrzy ze wszystkiego. My, strażak to przede wszystkim też praca zespołowa i właśnie jeden kolega jest dobry w ratownictwie medycznym, inny w ratownictwie technicznym, no to przy działaniach rzeczywiście każdy wykorzystuje jakby te umiejętności, w których jest dobry. A oczywiście każdy strażak jest dobrze wyszkolony ogólnie, to tak, żeby prowadzić te podstawowe działania. Ale jeżeli dochodzi już do jakichś tam typowo działań technicznych, no to wtedy strażak, który w tym się specjalizuje, jest tak zwanym liderem.
1: Jakaś szkoła musi być skończona i...
0: Ta strażaka? Wykształcenie średnie minimum. Także to jest taki wymóg. Co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, jak rozmawialiśmy o tym, co strażak później. Czasami mamy sytuację, że strażak jest po prostu ratownikiem gdzieś tam ukierunkowanym na czy to grupę wodno-nurkową, czy nurkiem jest jednocześnie, czy zostaje jakimś liderem w jakimś ratownictwie, w jakimś rodzaju ratownictwa. No ale też bywają sytuacje, gdzie wyłoskujemy osobę, która ma predyspozycję dowódcze, która potrafi zarządzać innymi. No i tutaj takie osoby kierujemy na szkoły pożarnicze, czy to jest szkoła aspirantów, a następnie szkoła oficerska.
2: O pracy Straży Pożarnej opowiedział nam starszy brygadier, komendant Państwowej Straży w Jeleniej Górze, Andrzej Ciosk. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz i żegnam się z Państwem.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.